0: mogą być jutro burze. Najsilniejsze są prognozowane późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Najpogodniej jutro za to na południowym wschodzie. I ciepło, na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej na krańcach północnych od 22 do 24.
1: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia. Krośnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów, rząd szykuje zmiany. Katarzyna Niewiadoma na podium Tour de France zajęła drugie miejsce. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Od wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar odejmowany będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli fotoradar zarejestruje na przykład na drodze ekspresowej prędkość auta 125 km na godzinę, to po obliczeniu korekty mandatu nie będzie. Wracają upały. Na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej kolarki to piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzeciąkowski.
2: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
1: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Po 150 latach książka wróciła do biblioteki. To historia z Australii, gdzie oprawioną w płótno książkę Zabytki, a ten znaleziono w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
3: Dzień dobry, 10 dzień lipca. Łukasz Michta przed mikrofonem. To znak, że zaczynamy program Trendy Start. Dzisiaj czas na prognozę pogody, również na dobry początek dnia. Jeśli chodzi o kolejne godziny, na niebie utrzymywać będzie się w regionie zachmurzenie małe, a słupki rtęci powędrują w okolice 32 stopni Celsjusza. 1012 hektopaskali to obecnie ciśnienie. Upalna i sucha termika zapowiada się na te najbliższe godziny. Z zachodu wiatr w porywach 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Weekend minął niczym pstryknięcie z palca. My witamy się z wami raz jeszcze w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj do godziny 11 budzimy was na Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Co słychać w naszym radiowym kalendarzu? No właśnie, moi drodzy, 10 dzień sierpnia 2026 roku to 222 dzień roku. Bianka, Bogdan, Bernard, Wawrzyniec, Prochor, no i także Bożyda. To osoby, którym życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji imienin. 143 dni dzielą nas od końca roku. Dzisiaj dzień przewodników i ratowników górskich. 5.11, o tej porze wstało słońce, zachód ma być o godzinie 20.11, a dzień potrwa nam równo 15 godzin. Koniec astronomicznego lata za 43 dni. Znak zodiaku urodzonych 10 sierpnia to lew.
1: Trendy start. Trendy start. W Trendy Radio.

Przedam jeszcze informacje z kalendarium historycznego. 10 dzień sierpnia, jeśli chodzi o historię kraju. W 1109 roku książę polski Bolesław III Krzywousty pokonał Pomorzan w bitwie nad Nakłem. W 1681 poświęcono kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce. 1932 podniesiono banderę na niszczycielu ORP Burza. W 1991 roku w Częstochowie rozpoczęła emisję katolicka rozgłośnia radiowa Radio Fiat. W 1992 spłynęło blisko 6 tysięcy hektarów Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce. I jeszcze rok 2018. Michał Kwiatkowski wygrał 75. Tour de Polonii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W zakładzie patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny, który 2 sierpnia wypadł z obiektu hotelowego w Sanoku. Wstępne oględziny ciała nie wykazały śladów wskazujących na udział osób trzecich. Końcowa ocena medyczna zostanie sformułowana po uzyskaniu wyników badań specjalistycznych. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków, aby w pełni wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro toczącego się postępowania szczegółowe informacje nie są obecnie udzielane. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z przejścia granicznego w Korczowej skierowali do kontroli samochód ciężarowy, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Zgodnie z dokumentami 51-letni kierowca przewoził pelet. Podczas rewizji, uwagę funkcjonariuszy, zwróciła podłoga naczepy. Okazało się, że ukryto w niej blisko 7 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do własności przemycanego towaru przyznał się kierowca. Obywatel Ukrainy został ukarany mandatem w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Dalsze postępowanie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Policjant w czasie wolnym od służby podczas zakupów w Dębicy usłyszał rozmowę personelu sklepu o mężczyźnie, który właśnie opuścił placówkę bez płacenia za towar. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i zatrzymał złodzieja na sąsiedniej ulicy wraz ze skradzionym towarem. Mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: We wtorek, kilkanaście minut po godzinie 18, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej. Funkcjonariusz udał się na zakupy do sklepu znajdującego się na ulicy Kościuszki w Dębicy, gdzie usłyszał rozmowę personelu o mężczyźnie, który opuścił sklep nie płacąc za towar. Funkcjonariusz ruszył za tym mężczyzną i zatrzymał go na sąsiedniej ulicy Słonecznej wraz ze skradzionym asortymentem. Następnie sprawca kradzieży został doprowadzony do pomieszczenia ochrony sklepu, gdzie został wezwany patrol policji i przeprowadzone z nim zostały stosowne czynności.
1: Jak się okazało, 42-latek jest dobrze znany dębickim policjantom.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Dni wydawnictwa IPN trwają do 31 sierpnia. To coroczna ogólnopolska akcja Instytutu Pamięci Narodowej stworzona z myślą o czytelnikach i pasjonatach historii. IPN otwiera swoje magazyny oraz regionalne księgarnie, oferując ogromne wyprzedaże książek, komiksów i gier o tematyce historycznej, mówi dr Rafał Kościański, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN.
4: Można będzie spotkać się i porozmawiać z rysownikiem Hubertem Ronkiem i kolorystką Agatą Ronek, którzy są autorami popularnej serii komiksów Wojenna Odyseja Antka Srebrnego oraz Agata, Adam i Hamlet na tropie tajemnic. Można będzie wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez cenionych i lubianych artystów. Na zajęcia obowiązują zapisy. Otwieramy także drzwi do magazynów. To jedna z niewielu okazji, kiedy można będzie wejść i zobaczyć, jak wyglądają magazyny, w których są przechowywane materiały archiwalne. Można będzie poczuć klimat tego miejsca. Na zwiedzanie obowiązują zapisy.
1: Wydarzeniu towarzyszą bezpłatne akcje edukacyjne, warsztaty i spotkania z autorami. 16 sierpnia w parku przy Muzeum Regionalnym w Dębicy odbędą się miejskie obchody Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 piknikiem bezpieczeństwa, który potrwa do godziny 19. W programie zaplanowano stoiska tematyczne, prezentację sprzętu wojskowego przygotowaną przez 33 Batalion Lekkiej Piechoty, a także możliwość zwiedzania muzealnych ekspozycji oraz udziału w zajęciach sprawnościowych. O godzinie 17 rozpocznie się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zobaczmy, co wydarzyło się z kolei na świecie. 10 sierpnia w 955 roku w bitwie nad rzeką Lech rycerstwo niemieckie rozgromiło wojska węgierskie. W 1500 roku portugalski żeglarz Diogo Dias odkrył Madagaskar. W roku 1793 otwarto muzeum w paryskim Luwrze. 1911 w stoczni w La Spezia zwodowano włoski pancernik Conte di Cavour. 1937 w Tokio założono firmę Canon. W roku 1979 w norweskim Narwiku odsłonięto pomnik polskiego żołnierza i marynarza.

startuj razem z Trend Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

Trendy Start. Trendy Radio. Przedpołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku i podążaj w stronę weekendu. Podążaj w stronę weekendu. Trendy Start w Trendy Radio od 6 do 10. Do 10.

0: Kiedy zegar zbliża się do godziny 7, na antenie Trend Radia pojawia się też kalendarium muzyczne. 10 sierpnia 1914 roku urodził się Witold Małcużyński, polski pianista. Zmarł w 1977. 10 sierpnia 1940 roku urodził się Bobby Hatfield, wokalista duetu The Wright House Brothers. Zmarł w 2003 roku. 10 sierpnia 1947 urodził się Drupi, piosenkarz, którego prawdziwe imię i nazwisko brzmi Giampiero Annelli. W 1950 urodziła się Patty Austin, piosenkarka. W 1993 ukazał się 12 studyjny album Billy Joel, zatytułowany River of Dreams.
1: Trend Radio.
2: Trend Radio.
1: To trendy, hity.
2: Wszechczasów.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: O krok od tragedii. W Łomży sąsiedzi uratowali czterolatkę. W Gliwicach areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Będziemy też na próbie defilady w Warszawie. Marcin Krzemiński. Chwile grozy w Łomży na Podlasiu. Czteroletnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
2: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
1: Gdy na miejsce dotarła karetka, czterolatka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
3: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
1: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
4: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto.
5: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
6: Pod oddziały sportsis!
1: W Święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Do zwycięstwa zabrakło minuty i 18 sekund. Katarzyna Niewiadoma Pini na drugim miejscu kończy kolarski wyścig Tour de France. Licząc niespełna 100 km, ostatni etap na trasie wokół Nicei wygrała po ucieczce Holenderka Demi Vollering. Jako pierwsza kobieta zwycięża w wielkiej pętli drugi raz. To niesamowite. Ludzie, których mam wokół siebie, dają mi marzenia o posiadaniu żółtej koszulki czy wygraniu drugiego Tour de France, ale także marzenie o życiu w ten sposób, o ciężkiej pracy, by na swojej drodze spotykać ludzi pełnych pasji. Dla niewiadomej to też wyjątkowy wyścig, bo pierwszy raz jest na drugim stopniu podium. Jej podjazd pod Mont Ventoux zapisał się w historii kolarstwa i sprawił, że Polka pojawiła się na okładce francuskiej.

Polaków Filip Gruszczyński skończy tę imprezę na 25. miejscu. O pierwszej w nocy z poniedziałku na wtorek na kort w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Po kapitalnym meczu z Ukrainką Martą Kostiuk apetyty na półfinał są spore, ale rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider. Panie grały do tej pory ze sobą tylko raz i wówczas z górą była Polka. Maciej Kot zajął 13. miejsce w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel. Z Polaków do najlepszej 30 wskoczył jeszcze Aleksander Zniszczoł, który był 25. Wygrał Austriak Daniel Czofenik.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce zachmurzenie mało od samego ranka. W ciągu najbliższych godzin temperatury na zaokiennych termometrach mają sięgnąć 32 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodu w porywach 40 km na godzinę. Padać nie powinno nigdzie, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Biometr niekorzystny. Jutro we wtorek spadek temperatur średnio 26 kresek zobaczymy w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła siódma, to dziesiąty dzień sierpnia. Witamy w poniedziałek. Radiowa ekipa przygotowana do tego, aby rozpocząć nowy tydzień w dobrym towarzystwie, czyli razem z najlepszymi przebojami i przede wszystkim razem z wami, drodzy radiosłuchacze. Poranek Trendy Start do 11. Ja nazywam się Łukasz Michnal i odpalam dla was kolejne muzyczne, gorące hity na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: To już czas na informacje z naszego kalendarza. 10 dzień sierpnia, poniedziałek, czyli 222 dzień roku. Borys Wawrzyniec, Bogdan Bogdan, Asteria i także Bożdar dzisiaj świętują imieniny. Dzisiaj dzień przewodników i ratowników górskich, a także Światowy Dzień Lwa. 5.11, o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 20.11, a więc dzień potrwa nam 15 godzin. Jeśli chodzi o długość dnia, właśnie moi drodzy, ten dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 47 minut. A jeśli chodzi o przeboje, które przygotowaliśmy dla Was na ten poniedziałkowy poranek, dużo energii właśnie przed nami. Cynical i Two Colors.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Ruszają prace związane z utworzeniem klubu samopomocy w Mymoniu. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego miejsca dziennego wsparcia dla osób starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami z terenu gminy. Klub samopomocy zapewni seniorom przestrzeń do integracji, aktywizacji społecznej oraz realizacji działań wolontariackich, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
4: Ruszamy z budową, czy też inaczej można powiedzieć przebudową budynku starej szkoły w miejscowości Mymoń właśnie na placówkę o takim charakterze, czyli dzienne centrum samopomocy dla osób starszych. Te prace ruszają właśnie w tym momencie, natomiast czas, jaki ma wykonawca na zrealizowanie, to jest 12 kolejnych miesięcy, czyli zakładamy, że od lipca przyszłego roku ta placówka zacznie funkcjonować. Generalnie co do zasady, to centrum samopomocy jest to miejsce, gdzie aktywni, starsi ludzie chcą wspólnie ze swoimi rówieśnikami spędzać wolny czas.
3: Szacowany budżet całego przedsięwzięcia wynosi ponad 4 miliony złotych. Niemal 1,8 miliona osób skorzystało już z rehabilitacji leczniczej ZUS. Program, który w tym roku obchodzi 30-lecie, pomaga odzyskać sprawność i wrócić do aktywności zawodowej osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Od 13 kwietnia orzeczenia dotyczące potrzeby rehabilitacji wydają także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS. Na rehabilitację leczniczą ZUS kierowane są przede wszystkim osoby aktywne zawodowe, które z powodu stanu zdrowia są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje realna szansa, że po rehabilitacji ją odzyskają. Z programu mogą korzystać również osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego, a także osoby otrzymujące rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Gmina Biecz podpisała umowę na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Bieckim Żłobku. Projekt przewiduje m.in. wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni oraz budowę dojścia z kostki brukowej. Montaż zestawu zabawowego, domku, karuzeli, tablic edukacyjnych i informacyjnych, stolika oraz żagla przeciwsłonecznego, który zapewni zacienioną strefę do aktywnego wypoczynku i zabawy dzieci. Zagospodarowanie terenu zielenią, w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz naturalnych elementów małej architektury z wierzby wiciowej, stworzenie przestrzeni zgodnej z wytycznymi programu obejmującej strefę aktywności, odpoczynku i kontaktu z naturą.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
3: Już od 150 lat kuracjusze korzystają z rymanowskich wód, aby odzyskać zdrowie. Wczoraj w Rymanowie Zdroju odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe połączone z obchodami stulecia miejscowego kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława. Odkrycie źródeł wód mineralnych zawdzięczamy Annie Potockiej, powiedziała prezes zarządu uzdrowiska Rymanów Małgorzata Szeliga.
6: 150 lat temu hrabina Anna Potocka na spacerze ze swoim synkiem odkryła źródła wód leczniczych i stąd datuje się utworzenie uzdrowiska Rymanów. Miało to miejsce, dokładna data, 16 sierpnia 1876 roku.
3: Obecnie uzdrowisko jest własnością województwa podkarpackiego. Samorząd stara się wesprzeć jego rozwój, gdyż jest to ważne miejsce na mapie regionu, podkreślił Karol Orzuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
7: W ubiegłym roku, w styczniu 2025 roku, sejmik województwa podkarpackiego przeznaczył 23 miliony 900 tysięcy złotych, aby podnieść kapitał tego uzdrowiska. Trwają prace w Eskulapie o wartości 21 milionów, w Teresie o wartości 7 milionów. Także inwestujemy w zakład produkcji wody na terenie uzdrowiska. Jest także dofinansowana produkcja kosmetyków, które wytwarzane są ze składników ekologicznych z wykorzystaniem wód uzdrowiskowych o wyjątkowych walorach, którymi dysponuje Rymanów Zdrój.
3: Rymanów Zdrój zyskał miano podkarpackiej stolicy dzieci, ponieważ tutaj często leczą się najmłodsi pacjenci. Uzdrowisko także oferuje leczenie chorób reumatycznych, dróg oddechowych, neurologicznych, otyłości oraz rehabilitację kardiologiczną, mówi Alicja Zając, senator RP.
8: Tak, to jest perełka Podkarpacia, to jest miejsce przeznaczone dla dzieci, dla powrotu dzieci do zdrowia. Tutaj odzyskują siły, zdrowie, radość i uśmiech. To jest miejsce szczególne, które powstało w myślach, w czynach wielkiego rodu potockich i za to im dziękujemy po 150 latach od tego wydarzenia. Dziękują nie tylko ci, którzy mieli możliwość przez te lata tutaj przebywać, ale także my, mieszkańcy Podkarpacia, bo jest to nasza wizytówka nie tylko w kraju, ale i na świecie.
3: Podczas niedzielnych obchodów wręczono podziękowania dla osób i pracowników szczególnie zasłużonych dla uzdrowiska. Odsłonięto mural z Anną Potocką oraz pamiątkowy zegar słoneczny. Na gości po oficjalnej części czekał pokaz służb ratunkowych, prezentacje dawnych strojów i tańców, pokaz sokolniczy, a także koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Krościenka Wyżnego oraz zespołu Uniwers.
9: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Castorama! Teoria i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: moment również dobry, aby zapoznać się z sytuacją na drogach regionu, a wiadomości z informacjami dla kierowców przygotował oczywiście Michał Sienicki. Oddaję mu głos.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Zwolnić musimy na ulicy 17 stycznia. Jadąc w stronę Ronda Solidarności. Również w kierunku Ronda Solidarności zwalniamy na ulicy Lwowskiej. Poza tym spowolnienia w centrum miasta oraz na ulicach Piłsudskiego, 3 Maja i ulicy Metzgera. Jedziemy przez Gorlicę. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Wolniej również ulicą Kościuszki. Utrudnienia możliwe na Parkowej i Sienkiewicza. Dziś zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu na ulicy Laskowskiego. Fragment ulicy Laskowskiego na odcinku od skrzyżowania z Krakowską do skrzyżowania z ulicą Puławskiego zostanie zamknięty dla ruchu. Dodatkowo na skrzyżowaniu Laskowskiego i Krakowskiej mogą wystąpić utrudnienia. Opuszczamy Gorlicę, jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka jedziemy przez Krosno, raczej bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie nas powolni, jest ulica Zręcińska, Krakowska, Niepodległości, Korczyńska i ulica Bursaki. Jeżeli chodzi druga strona miasta, Wojska Polskiego, bohaterów idzie na bieżąco, do ulicy Lwowskiej troszeczkę też dłużej poczekamy. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy, jeszcze zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Obecnie ruch na ulicach tego miasta jest średni. Uważajmy bardziej dojeżdżając do ronda na skrzyżowaniu ulicy Bony z ulicą Przemyską oraz na ulicy Lipińskiego.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie w jaśnie.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od poniedziałku do piątku po 6:00.
1: Startuj z nami.

0: Dzisiaj 10 dzień sierpnia, poniedziałek, a w kalendarzu m.in. Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, jak również Światowy Dzień Lwa, który wspiera i promuje organizacje charytatywne i fundacje, które uświadamiają nam ogromną potrzebę działań ochronnych i szukania rozwiązań, aby zaradzić globalnej, malejącej populacji dzikich lwów.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały, ale i burze. Za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Potem o cenach paliw. W tym tygodniu ma być taniej. Będzie też o manifestacjach pod hasłem Nie bądź obojętny. Marcin Krzemiński. Cały kraj, prócz północy, z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są też nowe ostrzeżenia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna. A kończy przy wschodniej granicy, na obszarze od Suwałek po Białą Podlaską, w Warmińsko-Mazurskiem i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły deszcz i miejscami grad. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
1: Autogaz również będzie tańszy, choć obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości. A wśród nich była Natalia Panczenko z Euromajdanu.
3: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
1: Manifestacje mają być początkiem szerszej społecznej akcji. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
4: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
1: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Naukowcy proponują, aby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Dzięki temu może się stać dodatkowym źródłem białka w diecie, informuje pismo ACS Food Science Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych, ale na razie raczej nie dotyczył przypraw.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy lekkoatleci odliczają już minuty do startu Mistrzostw Europy. Rywalizacja na stadionie w Birmingham zacznie się jeszcze przed południem. W pierwszej eliminacyjnej sesji zobaczymy łącznie 16 polskich sportowców, a uwagę kibiców skupią młodziarze oraz sprinterki na czele z Ewą Swobodą i Krystyną Cimanowską.
2: Po igrzyskach, że chciałam już kończyć karierę, bo tak trochę było mi trudno, że no, nie miałam takich wyników, które chciałabym mieć. W tych ostatnich 2 latach to bardzo zmieniliśmy moich treningów. No i mi się wydaje, że to coś mi daje w tym sezonie, bo miałam bardzo szybkie biegi na 100 metrów.
1: Po eliminacjach sprinterki powalczą jeszcze dziś w półfinałach oraz finale, podobnie jak kulomioci na czele z Konradem Bukowieckim. Jego żona Natalia będzie bronić w Birmingham złotego medalu Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Rywalizację ma jednak zacząć od startu w sztafecie mieszanej 4x400.
3: Na pewno jestem gotowa na walkę. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana. Chciałam po prostu pokazać się na bieżni. Dobrze wystartować, no ale też cieszę się na pewno tymi startami. Wydaje mi się, że to jest ważne i wydaje mi się, że to też pozwala mi pozostać w tym sporcie i osiągać sukcesy.
1: Finały sztafet mieszanych 4x400 metrów oraz 100 metrów kobiet zamkną sesję wieczorną pierwszego dnia mistrzostw. Za to z amerykańskiego Eugene polscy juniorzy z lekkoatletycznych mistrzostw świata wywożą tylko jeden, za to złoty medal. A to wszystko za sprawą Anastazji Kuś, która była najszybsza w biegu na jedno okrążenie. Polka jest już w Birmingham i będzie wspierać nasz zespół w biegach sztafetowych. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati z powodu kontuzji prawego kolana. To drugi turniej z rzędu, który Włoch opuści. Łukasz Gutkowski i Hanna Jakubowska zajęli w Stambule 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w rywalizacji sztafet mieszanych. W ostatniej konkurencji tej imprezy triumfowali Węgrzy przed Rosją.

0: Dzień ogólnie zapowiada się bez opadów, termika upalna i sucha. Wiatr z zachodnich w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Reklama.
1: Trendy start w Trendy Radio.
0: Minęła godzina 8, dzień dobry, to Trend Radio i poranek Trendy Start. Przed nami kolejna godzina muzyki, będzie też również nasza rozmowa dnia, która od poniedziałku do piątku pojawia się właśnie podczas naszego wspólnego porannego spotkania. Nie zabraknie wiadomości dla kierowców, no i muzyki, która rozgrzewa was od samego ranka. Łukasz Michnal i poranna zmiana. Do 11:00 jesteśmy z wami cały czas. Make a move, it's time to get out.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
5: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
6: Trendy Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
7: Na początek nowego tygodnia również nasza świeża rozmowa dnia, o której też dowiecie się co nieco na naszej stronie internetowej www.trendradio.pl, a jeszcze więcej w mediach społecznościowych, więc jeśli jeszcze nie polubiliście naszego facebookowego profilu, zapraszam również serdecznie. A w międzyczasie słuchajcie tego, co przygotowaliśmy dla Was na ten poniedziałkowy poranek.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Ruszył sezon na kąpiele w różnych zbiornikach wodnych. Na co musimy zwracać szczególną uwagę, tak by było bezpiecznie?
10: Pierwsza rzecz, która myślę, że istotna, planujmy plan wyprzedzenia nad wodą, wybierajmy strzeżone kąpieliska, gdzie jest bezpiecznie, gdzie czuwa nad bezpieczeństwem ratownik. To jest istotna rzecz. Przed wejściem do wody też pamiętajmy, żeby się schłodzić, unikać takiego wstrząsu termicznego, gdy jesteśmy nagrzani słońcem, bo może to też spowodować taki szok termiczny. Co jest istotne, też nie pływajmy zaraz po jedzeniu, nie powinniśmy wchodzić właśnie, bo też może dojść do skurczu żołądka. No i oczywiście tak samo, jeżeli pływamy na dużym dystansie, warto wkładać się w bojkę asekuracyjną, ona zabezpieczy nasz przypadku, gdybyśmy osłabli, możemy wtedy wezwać pomoc, no i możemy czuć się bezpiecznie. Woda to żywioł, który jest niebezpieczny, o tym musimy pamiętać.
9: O czym musimy jeszcze pamiętać podczas kąpieli?
10: To, co myślę, że jest takie istotne, to pamiętajmy też o tym, żeby nie pływać w miejsca, gdzie jest faktycznie zakaz kąpieli. O tym, że jest tam zakaz, świadczą tablice i znaki, które no, pokazują, że tam nie możemy się kąpać. Co jest też istotne i jednakowicie też to sam zauważam, że niestety nie stosujemy się do flag, które są na kąpieliskach. Pamiętajmy o tym, że biała flaga jest ta kąpiel dozwolona, jeżeli jest flaga czerwona, niestety jest ta kąpiel zabroniona. Jeżeli nie ma flagi, świadczy o tym, że nie ma tam dyżuru ratownika. Co jest też tak może istotne i o czym warto mówić, no bo zbliżają się wakacje, coraz cieplej się dni, coraz cieplej odpoczynek na wodę staje się taką tradycją, to taka uwaga dla osób dorosłych, dla dzieci, że pamiętajmy, że gdy dzieci przebywają w wodzie, miejmy nad nimi taki ciągły nadzór, nie spuszczajmy ich z oka. Nawet wtedy, gdy umieją pływać, niejednokrotnie może dojść do zachłyśnięcia się wodą i może skończyć się to utonięciem. I kolejna też ta bardzo, bardzo ważna rzecz, że pomimo tego, że są ratownicy na kąpielisku, oni nie pilnują dzieci. Ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach opiekunach. Ten obowiązek pilnowania dzieci na nich spływa i niejednokrotnie zdarza się tak, że dzieci się gdzieś zagubią w dużym tłumie. Nie widzimy tego, co się dzieje. Także w tym momencie, gdy dziecko jest w wodzie, my miejmy cały czas na oku, nie spuszczajmy dziecka z oka. Co jest też, myślę, ważną taką rzeczą, to też nie pływajmy w czasie burzy, gdy jest mgła, gdzie jest porywisty wiatr, oczywiście tak samo po zmroku, bo wtedy istnieje duże ryzyko, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Co jest też istotne, to nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Jednokrotnie to dno może się zmienić po przejściu jakiejś burzy. Kiedyś była tam głębia, a później może być płytka woda. Także może to się skończyć kalectwem, a nawet śmiercią. I myślę, że ważną taką rzeczą, o której też warto mówić, to jest to, że gdy używamy jakiegoś środka pływającego, kajaku, czy też łódki, żaglówki, zawsze zakładajmy kamizelkę ratunkową, która w przypadku wypadnięcia do wody ma nam uratować życie. Dobierajmy oczywiście też odpowiednio ten rozmiar pod kątem wagi, wzrostu, żeby ta wyporność była odpowiednia. Co jest też, myślę, też jeszcze taką ważną rzeczą, to też miejmy zapisany numer telefonu do WOPR-u. To jeszcze powtórzę ten numer 601-100-100. Jeżeli byśmy cokolwiek zauważyli, coś niepokojącego, co się dzieje nad wodą, dzwońmy, podając oczywiście miejsce tego zdarzenia, opis tej sytuacji, stan ewentualnie osób poszkodowanych i ilość. Nie pamiętajmy o tym, że nie kończmy rozmowy pierwszej, tylko czekajmy na informację, jaka do nas pójdzie od osoby, która dyżuruje przy tym numerze telefonu, a powinno być bezpiecznie. Powinniśmy się, że tak powiem, czuć nad tą wodą bezpiecznie.
9: Ważne też jest to, by prawidłowo odczytywać oznaczenia kąpielisk. Jak, co one oznaczają?
10: Białe bojki, tam mogą przebywać osoby, które nie umieją w ogóle pływać. Taki brodzik dla dzieci, tam głębokość powinna być do 40 centymetrów. Bojka czerwona na kąpielisku oznacza, że jest to strefa dla nieumiejących pływać. To jest taka głębokość do 1,20 m. No i jeżeli chodzi o bojkę żółtą, jest to miejsce, jest to znaczone miejsce do pływania dla osób, które już umieją pływać i tam głębokość wody może sięgać nawet 4 metrów. Także bądźmy ostrożni, rozważni i zwróćmy uwagę na te najważniejsze aspekty bezpieczeństwa nad wodą, a urlop czy wypoczynek będzie przybywał w sposób taki bezpieczny. To jeszcze raz powtarzam, zwróćmy uwagę też na nasze pociechy, które znajdują się w wodzie, bo niekiedy tak bywa, że niestety nie widzimy, co się z nimi dzieje, no i później kończy się dużą tragedią. Także wakacje przed nami, odpoczywajmy, cieszmy się słońcem, cieszmy się wodą i bądźmy bezpieczni.
9: O czym musimy pamiętać, kąpiąc się w jeziorze, a o czym kąpiąc się w rzece?
10: W jeziorze, że mamy stałą głębokość, mamy te miejsca określone. No, rzeka niestety po przejściu burzy, czy też wysokiej wody może zmienić się dno, położenie tego dna. Tam, gdzie kiedyś było płytko, może stać się głęboko. Kolejną rzeczą to są nurty wody. Też wiry. Na to trzeba też zwrócić uwagę, bo nawet najbardziej znamienici pływacy mogą sobie z tym nie poradzić. Niestety utonąć. Także tutaj różnica jest duża w zależności od tego, właśnie czy mamy wodę stojącą, czy woda, która płynie, ona się może z zmienia się ta dynamika po przejściu właśnie burzy. Tak teraz mamy fronty burzowe, może faktycznie ulec zmianie i może to zaskoczyć osobę, która wchodzi do wody, wydaje się, że jest tam płytko. Myślę, że też wartą rzeczą, którą warto zwrócić, jeżeli chodzi o pływanie w ogóle niejednokrotnie, też to zauważamy, że osoby, które nie umieją pływać, stosują materace dmuchane, jakieś dmuchańce, które no, nie są takim sprzętem, który jest bezpieczny niejednokrotnie dla tych osób, które nie pływają. Można się z takiego sprzętu osunąć, wpaść do wody, no niestety może skończyć się to dużą tragedią. Także tutaj na pewno pamiętajmy na tym. Kolejną taką rzeczą, bo mówiliśmy tylko o jeziorze i o rzece, ale tak samo jeżeli chodzi o morze, też starajmy się nie wypływać za głęboko. Niestety to morze może nas wciągnąć, nie może mieć sił, żeby powrócić. Jeżeli nie mamy już takich sił, poddajmy się na wodzie. Jeżeli chodzi o morze, to może nas wypchnie do brzegu. Starajmy się po prostu tylko nie wpadać w panikę, zachować spokój, położyć się na plecach, delikatnie ruszać nogami i rękami. Oczywiście tak samo, jeżeli już nie mamy na tyle sił, żeby wzywać pomocy. Co jest istotne, to jest też, jeżeli przebywamy nad wodą, nie krzyczmy, nie potrzebnie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie wzywajmy pomocy, bo później ktoś może po prostu nie zareagować na te nasze okrzyki. I pamiętajmy też o tym, że osoby toną cicho. To nie jest to, że osoba krzyczy, tylko zanurza się pod wodę. Niestety później może się to zakończyć dużą tragedią, akcją ratowniczą, poszukiwania takiej osoby, która utonęła. Tym bardziej, że na wodzie też ciężko wskazać to miejsce, w którym doszło do utonięcia. No i wtedy niestety no może to się zakończyć dużą, dużą tragedią.
9: Sezon letni to taki też czas burz. O czym właśnie musimy pamiętać podczas takich zjawisk atmosferycznych?
10: Tak, teraz mamy akurat okres taki, że faktycznie mamy do czynienia z burzami. Co jest istotne, przychodzą nasze telefony, jeżeli oczywiście posiadamy to miejsce, w którym się znajdujemy, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zwracajmy też na nie uwagę. Takie już stopnie faktycznie niebezpieczne to jest od trójka, dwójka, czyli już może być faktycznie prawdopodobieństwo tej burzy i może stworzyć to realne zagrożenie. Jeżeli nie mamy potrzeby takiej, możemy tą burzę przeczekać, zostańmy w domu, miejsce to jest takie bezpieczne. Pamiętając też o tym, żeby zabezpieczyć drzwi, okna, pozamykać przedmioty oczywiście z parapetów, z balkonów, pościągać, bo też przy burzy oczywiście towarzyszy silny wiatr i może te elementy ściągnąć z balkonu czy z parapetu, no i stwarza realne zagrożenie dla osób, które przechodziłyby nad takim balkonem. Co jest, jeżeli chodzi o istotne, jeżeli znajdujemy się w samochodzie, jesteśmy w podróży, to pamiętajmy o tym, że jeżeli ta burza jest o tyle gwałtowna, poszukajmy takiego miejsca, żeby zaparkować. Na pewno nie będzie to oczywiście parkowanie pod drzewami, pod liniami wysokiego napięcia, tylko starajmy się gdzieś zjechać na parking, na poboczu, czy włączamy światła w rynie, żebyśmy byli widoczni. Nie kontynuujmy podróży, przeczekajmy. Burza to jest zjawisko dynamiczne, które szybko przychodzi i później, że tak powiem, no, jest mniej stresu, gdy dojdzie do burzy. Jeżeli chodzi o uderzenia piorunów, tak samo w tym momencie, gdy jesteśmy w samochodzie, jesteśmy w pełni bezpieczni. To jest taka właśnie istotna, bardzo istotna rzecz. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na pewne elementy, które są istotne. To, gdzie znajdujemy się w tym momencie w czasie burzy. Myślę, takim miejscem niebezpiecznym dla nas jest oczywiście woda. Jeżeli widzimy, że zbliża się burza, na pewno pierwsza rzecz to jest wyjście z wody. Jeżeli znajdujemy się na jakiejś łódce, pontonie czy rowerku wodnym, też powinniśmy jak najszybciej wyjść na brzeg, ponieważ wiadomo, woda przyciąga pioruny i niestety osoba, która przebywająca w wodzie, może zostać porażona i może to zakończyć się dużą tragedią. Wiadomo, że też czy żaglówka, czy jakiś rowerek w czasie burzy, silny wiatr może spowodować to, że może dojść do wywrócenia takiej łodzi, czy też rowerka, no i wtedy kończy się to tym, że no, muszą interweniować służby. Co jest istotne, jeżeli chodzi o jeszcze przed takim rozpoczęciem się burzy, świadczyć mogą o tym pewne wskaźniki odległości. Myślę, że warto też o tym przypomnieć, że jeżeli zobaczymy błysk, usłyszymy grzmot, możemy w przybliżeniu określić, jak daleko znajduje się ta burza. Średnio to jest 1 kilometr, odpowiada na 3 sekundy różnicy pomiędzy błyskiem a grzmotem i warto o tym pamiętać.
9: I kolejna kwestia też, oprócz tego, że czas spędzamy w wodzie, nad wodą, to też wiele osób wędruje po górach. O jakich środkach bezpieczeństwa musimy pamiętać właśnie podczas wędrówek górskich?
10: I to jest też istotne, jeżeli wychodzimy, niech wychodzimy w górę, to takim myślę, że dobrym czasem na wyjście jest to poranek. Najczęściej te burze pojawiają się w godzinach popołudniowych. Przed wyjściem oczywiście sprawdźmy pogodę i komunikaty ewentualnie burzowe. Jeżeli mamy taki komunikat, starajmy się raczej nie wychodzić, bo stwarza to realne zagrożenie. No i oczywiście ważną rzeczą, jeżeli wybieramy się w góry, to warto wziąć do plecaka jakąś cienką kurtkę przeciwdeszczową, co jest też istotne w takim plecaku, jakieś jedzenie energetyczne, oczywiście ciepłe ubranie. No nie będzie to błędem, jeżeli weźmiemy jakąś szczepkę czy rękawiczki, bo wtedy pogoda może się zmienić, temperatura może gwałtownie spaść. Pamiętajmy też, żeby ze sobą wziąć latarkę czy jakąś małą apteczkę. I oczywiście pamiętajmy o tym, żeby mieć w pełni naładowany telefon albo powerbanka w takim plecaku. I nie dopuszczajmy do sytuacji takiej, że nasza bateria w telefonie będzie rozładowana. Jeżeli mamy 20% baterii, już nie używajmy do robienia zdjęć, filmów, tylko miejmy ten telefon naładowany w przypadku, gdyby doszło do potrzeby wezwania służb. Mamy taką możliwość zadzwonienia. No i też pamiętajmy o butach, o doborze butów, nie klapki, tylko żeby to były buty wiązane powyżej kostki, które będą zabezpieczały nasze stopy. I też pamiętajmy, gdy już dojdzie do sytuacji, gdy ta burza się rozpocznie, jesteśmy w górach, to pamiętajmy o tym, żeby jak najszybciej zejść ze szczytu. Też pamiętajmy o elementach takich, że nie powinniśmy trzymać jakichś barierek metalowych elementów, też rzeczy powinny być odłożone, ponieważ no, oczywiście może dojść do porażenia. Także te istotne takie elementy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy też o tym, że no, nie starajmy się gdzieś chować pod okapem skalnym, bo tam też może być niebezpieczne. No te wszystkie takie rzeczy, które są istotne. No, na pewno nie wchodźmy pod drzewa, tylko starajmy się nawet na tej przestrzeni otwartej przebywać. Co też istotne, telefon komórkowy jak nie jest jakoś niebezpieczny, jeśli chodzi o burzę, nie ściąga piorunów, ale wyładowanie może go uszkodzić, no i wtedy nie będziemy mieć możliwości wezwania pomocy. Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, pamiętajmy, żeby kucnąć i odizolować się od mokrej powierzchni skały. Jeżeli mamy jakiś taki element, który możemy się odizolować, no to będziemy miało wpływ na nasze bezpieczeństwo i dobrze, żebyśmy mieli też przy sobie ubrany numer telefonu do TOPR-u czy GOPR-u, w zależności gdzie się znajdujemy, na jakim obszarze. No oczywiście korzystajmy też z telefonów alarmowych 112 999, bo to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I myślę, że jeżeli będziemy też przestrzegać tych takich podstawowych zasad, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo własne, możemy czuć się bezpieczni. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, czy też wskutek wyładowania pioruna, powinniśmy też udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli jesteśmy w takiej zwartej grupie gdzieś na przestrzeni podczas burzy w górach, powinniśmy się rozpieszczać, gdyby doszło do uderzenia pioruna w to miejsce, no to będą osoby, które udzielą pomocy, które wezwą służby. No, pogoda jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o tę burzę, także że jest to kilka minut, ale jest to realne zagrożenie dla nas, które przebywamy w takiej otwartej przestrzeni. Także jeżeli nie mamy takiej potrzeby wychodzić, to nie wychodźmy, sprawdzajmy pogodę w góry, pamiętajmy o tym, że ta pogoda może się szybko zmienić, bądźmy na to przygotowani, żeby cało i zdrowo z tych gór wrócić, podziwiać piękne widoki, a żeby nie doszło do jakiejś dużej tragedii.
8: Brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Na tym zakończymy dzisiaj. Dziękuję za rozmowę. Całość znajdziecie ponownie do odsłuchu na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kierowcy mogą korzystać z dwóch miejsc postojowych podróżnych na S19, miejsce Piastowe Dukla. Zlokalizowane są na wysokości miejscowości Równe po obu stronach drogi ekspresowej. Na terenie każdego obiektu przygotowano 42 miejsca dla samochodów osobowych, 24 miejsca dla samochodów ciężarowych, 4 miejsca dla autokarów. Nowe miejsca obsługi podróżnych są również przygotowane na rozwój transportu niskoemisyjnego, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: To kolejne udogodnienie na szlaku Via Carpatia. Po zakończeniu wszystkich prac i odbiorów oddajemy do dyspozycji podróżnych pełną infrastrukturę, która pozwoli bezpiecznie i komfortowo odpocząć w trakcie podróży. Każdy z MOP-ów oferuje miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin podróżujących z dziećmi oraz dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Na miejscu dostępne są również zadaszone miejsca piknikowe i plac zabaw. Wraz z zakończeniem inwestycji zlikwidowaliśmy także tymczasowe ograniczenie prędkości.
1: Na odcinku S19 miejsce Piastowe Dukla obowiązuje docelowa dopuszczalna prędkość, która wynosi 100 km na godzinę i wynika z zapisów decyzji środowiskowej. Festiwal szachowy Cztery Pory Roku Lato 2026 w Iwoniczu przyciągnął do Domu Ludowego rekordową liczbę uczestników z całej Polski, oficjalnie zamieniając miejscowość w podkarpacką stolicę królewskiej gry. Nad prawidłowym i sportowym przebiegiem wszystkich partii czuwał sędzia klasy międzynarodowej Krzysztof Skiba, co podnosiło rangę turnieju i gwarantowało najwyższe standardy rywalizacji.
3: Festiwal Cztery Pory Roku rozpoczęliśmy w roku poprzednim, więc edycja letnia jest po raz drugi. Wiadomo, że w ciągu roku mamy 4 turnieje, więc to już bodajże 8 turniej, który organizujemy z edycji Czterech Pory Roku. W tym roku do Iwonicza ze wszystkich grupach zjechało blisko 350 zawodników, więc roku na rok jest nas coraz więcej. W turnieju może zagrać każdy, niezależnie od tego, czy posiada umiejętności arcymistrza, czy dopiero wczoraj nauczył się ruchów. Mamy grupy dostosowane do każdych umiejętności, więc każdy w tym turnieju może zagrać.
1: Dzięki tak elastycznej formule przy szachownicach ramię w ramię zasiedli profesjonaliści z klubów takich jak AZS AGH Kraków czy TKKF Drogowiec Kraków oraz lokalni entuzjaści z gminy Iwonicz-Zdrój.
4: Jestem Mateusz, mam 12 lat i trenuję w UKS Orlik Rudnik nad Sanem. Zaczęło się tak, że po prostu jak byłem mały i mój brat chodził na szachy, to tęskniłem za nim, bo byłem mały. No i chciałem się zapisać po prostu do brata, a potem to już grałem i ćwiczyłem.
5: Jestem Szymon, mam 11 lat, gram w szachy od 6 lat. Mama pewnej nocy wpadła na pomysł, żeby mnie zapisać na szachy i chciałem też na piłkę i zapisała mnie na szachy i na piłkę jednej nocy. I tak się zaczęło.
6: Mam 9 lat, nazywam się Magdalena. Mój brat zaczął grać w szachy i dlatego mi też się to spodobało i on mnie tak zachęcił.
7: Jestem Piotrek, mam 12 lat. W szachy gram od drugiej klasy. To się zaczęło tak, że chodziłem na świetlicę, trochę się tam nudziłem i okazało się, że szachy są w szkole. I poszedłem, no i zacząłem grać po prostu.
1: Tegoroczna edycja letnia udowodniła, że zainteresowanie szachami w regionie stale rośnie. 17 sierpnia rusza nabór na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach przedsięwzięcia Aktywne Krosno, cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Na uczestników czeka 300 miejsc oraz 5 różnych form aktywności. Oferta skierowana jest do mieszkańców Krosna od 7 roku życia. Każdy uczestnik może wybrać jedną spośród 5 dostępnych dyscyplin: crossfit, yoga, zumba, nordic walking, samoobrona. Łącznie utworzonych zostanie 20 grup zajęciowych, po 4 dla każdej z dyscyplin. Grupy będą liczyć maksymalnie 15 osób, a każda z nich zrealizuje 24 godziny lekcyjne zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Zapisy startują 17 sierpnia.
8: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
9: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
11: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze, tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
16: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przechodzi moment, aby również w tej godzinie zapytać Michała Siednickiego, co słychać na ulicach miast regionu. Informacje dla kierowców mamy właśnie o tej porze.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Na początek droga krajowa nr 94 w miejscowości Gwizdaj na 631 km trasy w kierunku na Przeworsk. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Jedna osoba została poszkodowana. Obecnie trwają utrudnienia na tym odcinku drogi. Wprowadzono ruch wahadłowy kierowany przez policję. Teraz jedziemy przez ulicę Sanoka. Ruch o średnim natężeniu. Uważajmy bardziej na dojazd do ronda imienia Beksińskiego. Także na skrzyżowanie ulicy Lwowskiej z ulicą Bony. Troszkę wolniej może być na ulicy Lipińskiego. Nie są to duże utrudnienia. Jedziemy dość sprawnie przez Sanok. Krośnie szczególnie uważajmy na ulicy Grodzkiej, gdzie trwa remont i ruch wahadłowy. Troszkę wolniej na ulicy Korczyńskiej, Legionu w Okrzei, Podwalu, ulicy Jagiellońskiej i odcinkowo na ulicy Podkarpackiej. W Jaśle musimy bardziej uważać przed rondem Solidarności oraz na ulicach Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, troszkę wolniej na Mickiewicza i Jagieły oraz 3 Maja i ulicy Metzgera. Korlice zwalniają na ulicach Parkowej, Sienkiewicza, Kościuszki, Legionów i ulicy Mickiewicza. Będzie zmiana organizacji ruchu na ulicy Laskowskiego na odcinku od skrzyżowania z Krakowską do skrzyżowania z ulicą Puławskiego. Ten fragment drogi będzie zamknięty dla ruchu, a utrudnienia mogą występować także na ulicy Krakowskiej przy wlocie ulicy Laskowskiego.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

Dzień dobry, jest poniedziałek, 10 sierpnia. Rozpoczynamy kolejny piękny sierpniowy tydzień wakacji. Jeśli wstajecie właśnie do pracy, no dajcie sobie jeszcze moment, zróbcie dobrą kawę i włączcie luz. A ten można złapać również przy najlepszych hitach, które serwujemy wam na 101.9 i 95 i 2 FM. Zerkam na zegarek, zbliża się 9. Wkrótce dzielimy się z wami najświeższymi informacjami z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znów gorąco, ale i też burze. O tym za chwilę. Będzie też o możliwej wysokiej karze za zaoranie asfaltu. Powiemy też, jak na pewną ważną inwestycję wpłynęli fani Harry'ego Pottera. Marcin Krzemiński. Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
1: Do 28 stopni. Fale upałów w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
2: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
1: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend. A skoro o wysokich temperaturach mowa, w Portugalii, Hiszpanii oraz USA i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski.
3: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanie i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
1: Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale i też turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, cmentarza Podgórskiego oraz Błoni. Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi, urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking, maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grupę z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Po trzech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej połowie zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikat i Alahjar Sayed Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Fredriksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany. Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie trzy bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne. Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
2: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
1: A w innym spotkaniu rozgrywanym wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski za to znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym w Chicago Fire wygrało 3-1 i jest o krok od awansu do fazy pucharowej i turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują właśnie w Paryżu i są częścią mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem, a także Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj zachmurzenie małe od samego rana, jeśli chodzi o wskazania termometrów. W okolicach 32 stopni Celsjusza spodziewajmy się w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Jeśli chodzi o godziny wieczorne i nocne, termometry wskażą 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1014 hektopaskali, biometr niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko?

0: Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Reklama.

0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Witam serdecznie w kolejnej godzinie programu Trendy Start. Po dziewiątej dokładamy kolejne wielkie hity, jak również przegląd prasy. Zagości już za kilka minut na naszej antenie. A dzisiaj wyjątkowo, również na początku tygodnia, mała zmiana i zamiast Ewy, koleżanka Magda powie wam dzień dobry.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w poniedziałkowym przeglądzie prasy. Dziś kartkowanie gazet zaczniemy od Gazety Codziennej Nowiny, ale zanim sprawdzimy, co w prasie lokalnej piszczy, to zagramy utwór, który momentalnie naładuje Was gigantyczną dawką słońca i czystej, pozytywnej energii. Cofamy się do 1999 roku, przed Wami Kasa i jego mega hit, przy którym nie da się usiedzieć w miejscu, czyli Macho. Z takim uśmiechem i potężnym zastrzykiem optymizmu otwieramy pierwsze strony gazet i sprawdzamy, jakie wiadomości przynosi nam poniedziałkowy poranek w regionie. Ruszamy.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
3: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
5: I zaczynamy przegląd prasy od Gazety Codziennej Nowiny. Pierwszy temat: do tragicznego wypadku doszło wczoraj w miejscowości Tabaszowa w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim. 42-letnia kobieta z Podkarpacia wypadła ze skutera wodnego do jeziora Rożnowskiego. Niestety jej życia nie udało się uratować. W niedzielę o godzinie 17 na rzeszowskim rynku odbyła się pokojowa manifestacja będąca wyrazem sprzeciwu wobec mowy nienawiści i agresji skierowanej przeciwko Ukraińcom. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Uczestnicy przynieśli transparenty nawiązujące do solidarności z Ukrainą oraz sprzeciwu wobec hejtu i przemocy. I kolejny temat. Nawałnice, jakie 7 sierpnia przeszły nad Podkarpaciem, uszkodziły wiele drzew, także pomnikową lipę Sobieskiego stojącą w Parku Pałacowym w Przeworsku. Złamał się potężny konar. Ze względów bezpieczeństwa władze muzeum w Przeworsku, zespół pałacowo-parkowy zdemontowały ławeczkę oraz pomnik księcia Andrzeja Lubomirskiego znajdujący się w pobliżu drzewa. I kolejny temat. W kąpielisku miejskim Żwirownia przy ulicy Kwiatkowskiego zadomowiły się sinice. Wykazały to badania próbek wody wykonane przez sanepid. Więcej o tym w Gazecie Codziennej Nowiny poczytacie, a za chwilkę kolejna część przeglądu prasy.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy jeszcze, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Policjanci z Przeworska wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 7.30 w miejscowości Gwizdaj na drodze krajowej numer 94. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem najechał na stojący na poboczu pojazd ciężarowy marki Iveco. W wyniku tego zdarzenia kierujący Volkswagenem trafił do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo. Natomiast około godziny 7 w Rzeszowie na ulicy Lwowskiej kierujący autosanem nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami i uderzył w tył pojazdu osobowego. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisało umowę na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy wiaty magazynowej oraz utwardzenia działki na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Zakres rzeczowy projektu zawiera m.in. budowę wiaty, utwardzenie działki, utworzenie punktu napraw i ponownego użycia oraz punktu wymiany rzeczy używanych. Doposażenie, edukację w zakresie gospodarki o obiekcie zamkniętym. Koszt budowy wiaty wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej opiewa na ponad 295 tysięcy złotych. Trwa realizacja rynku w Brzostku. Główne założenia projektowe oparte zostało na zmianie płyty rynku przy możliwym zachowaniu jak największej ilości zieleni. Nie zabraknie też ławek, donic kwiatowych, stojaków na rowery, palisad i elementów dekoracyjnych. Zabytkowa studnia również przejdzie remont. Część środkowa stanowiąca plac przewidziana jest jako miejsce spotkań miejscowej społeczności. Teren ten będzie przeznaczony do urządzania wystaw, spektakli, teatru plenerowego czy gastronomii. W części centralnej placu jest wskazany zarys fundamentów położenia dawnego ratusza. Znajdujący się tam pomnik będzie odpowiednio podświetlony i wyeksponowany, mówi Łukasz Pilch, wiceburmistrz gminy Brzostek.
2: Pracę zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
1: Wartość umowy to ponad 6 milionów złotych. Powiat Gorlicki podpisał umowę na realizację inwestycji, która poprawi dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 3, edycja 2026. Wartość inwestycji wynosi ponad 922 tysiące złotych. Dom Kultury Westerplatte zaprasza na bezpłatne warsztaty kolorowe ściegi. Odbędą się one w poniedziałek, 10 sierpnia, w godzinach od 15 do 19, a jest to propozycja dla osób w wieku od 13 do 16 lat. Szycie na maszynie od podstaw. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi maszyn do szycia oraz najważniejsze ściegi. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystają w praktyce, tworząc własną torbę na lato w duchu upcyclingu. Warsztaty pozwolą także zdobyć umiejętności przydatne na co dzień, od skracania spodni po przerabianie ubrań i naszywanie ozdobnych aplikacji.
3: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.
5: Dzień dobry, witam Was ponownie w porannym przeglądzie prasy z regionu. Zaglądniemy do Gazety Krakowskiej i na łamach tej gazety dominuje tematyka bezpieczeństwa, walki z wandalizmem oraz niezwykłych wydarzeń z Tatr i powiatu oświęcimskiego. W tym wydaniu powiemy o brutalnym sutenerze. Sprawdzimy, jak Oświęcim walczy z plagą bazgrołów. Przeniesiemy się też na tatrzański szlak. Zaczynamy jednak od doniesień z krakowskich sal sądowych. Nawet 25 lat więzienia grozi 30-letniemu obywatelowi Bułgarii, któremu śledczy zarzucają zmuszanie kobiet do prostytucji oraz czerpanie z tego procederu korzyści majątkowych. Mężczyzna był wyjątkowo brutalny wobec swoich ofiar, bił je, ciągnął za włosy, groził podpaleniem, a jedna z kobiet doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i omal nie przypłaciła tego życiem. I kolejny temat. Jednym ze sposobów walki pseudo-graffiti w Oświęcimiu są murale. Powstają na kolejnych osiedlowych blokach, zdobiąc jednocześnie otoczenie. Pseudo-graffiti to niekończący się problem na osiedlach w Oświęcimiu. Pojawia się z różnym nasileniem. Podczas wakacji takich przypadków jest więcej. Sposobem radzenia sobie z bazgrołami stały się ostatnio w Oświęcimiu murale. Znane już dobrze w internecie młode niedźwiadki z Doliny Chochołowskiej rosną jak na drożdżach. Znów trzy misie, już nie takie malutkie, pojawiły się na szlaku wraz ze swoją matką. Tym razem niedźwiedzia rodzina postanowiła przekroczyć szlak przy tłumie gapiów. Odległość między ludźmi a zwierzętami była naprawdę niewielka. Jeszcze jeden temat w gazecie. 7-letnia Dominika z Brzeszcz została bohaterką. Uratowała mamę, które padły ofiarą tlenku węgla. Dzielną postawę dziewczynki docenili strażacy oraz władze gminy w Brzeszcze. W komendzie PSP w Oświęcimiu odbyło się spotkanie, podczas którego zastępca komendanta powiatowego PSP i burmistrz Brzeszczy pogratulowali i uhonorowali Dominikę za jej odważny i odpowiedzialny czyn. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejne zapraszamy jutro i dobrego poniedziałku życzę.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: witaminu.
1: Na poniedziałkowy poranek Magdalena przygotowała mnóstwo ciekawych artykułów, które pojawiły się na stronach lokalnej prasy. Pamiętajcie, że od poniedziałku do piątku właśnie ten punkt poranka zawsze między 9 a 10. Tymczasem pora na kilka chwil na muzykę, no a później sprawdzamy, czym żyje kraj i świat na progu nowego tygodnia. Poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Program Trendy Start trwa w najlepsze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzemiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
2: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
1: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
3: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.

0: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj z zachmurzeniem małym. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin odnotujemy 32 stopnie Celsjusza. W nocy te temperatury mają spaść do 14 stopni. Wilgotność powietrza w okolicach 30%, ciśnienie 1012 hektopaskali i wiatr z zachodu do 40 km na godzinę.
1: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A.
4: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
0: Witam już po godzinie 10:00. Niektórzy udają się na przerwę, na drugie śniadanie. No a jeśli siedzicie w biurze lub na warsztacie, odliczacie minuty do końca pracy, mam dobre wieści. Popołudnie zapowiada się przyjemne. Termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce wskażą dzisiaj powyżej 30 stopni, o czym też mówiliśmy w naszej prognozie pogody. Do tego bezchmurne niebo, ciepły wiatr, no i idealne warunki, aby po pracy przedłużyć sobie weekend, chociażby jakąś wizytą nad wodą. Wakacje też dobrze spędzić przed radioodbiornikami. Na 101.9 i 95.2 FM jesteśmy z Wami na Podkarpaciu i w Małopolsce.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, filarz drzew, Pukowsko. Elektromechanik, Załóż. Magazynier, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Operator suwnicy jezdnej, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Pracownik obsługi, Sanok. Pracownik produkcji, Sanok. Referendum spraw księgowości, Krosno. Robotnik budowlany, Sanok. Osoba sprzątająca, Sanok. Śliwierz szkła, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Telemonter, Sanok. Topiarz szkła, Sanok.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Rozkręcamy ten poniedziałek najbardziej słonecznymi hitami, jakimi tylko da się zagrać w Trend Radio, więc teraz w trendy hicie dnia Alvaro Soler i La Cintura. Tak, witamy nowy tydzień, tak do 11 też spędzacie czas w porannym towarzystwie. Do drugiego śniadania polecamy również takie przeboje.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.

trendy. Start do 11:00. Dzisiaj giełda pracy jeszcze się będzie pojawiać, a ja mam pytanie, kto z was czuje jeszcze zapalony asfalt i słyszy ryk potężnych silników? No, w ten weekend Krosno zamieniło się w prawdziwą stolicę polskiej motoryzacji za sprawą Speedland Festival 2026. Tysiące fanów, niesamowite pokazy driftu, kaskaderzy na motocyklach, no i przede wszystkim potężna dawka muzyki na finał. Czy byliście na lotnisku w Krośnie w sobotę lub niedzielę? Jeśli tak, to dajcie nam również znać. Trendy start @trendradio.pl. Jak wam minął weekend? Oto pytanie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W zakładzie patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny, który 2 sierpnia wypadł z obiektu hotelowego w Sanoku. Wstępne oględziny ciała nie wykazały śladów wskazujących na udział osób trzecich. Końcowa ocena medyczna zostanie sformułowana po uzyskaniu wyników badań specjalistycznych. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków, aby w pełni wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro toczącego się postępowania szczegółowe informacje nie są obecnie udzielane. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z przejścia granicznego w Korczowej skierowali do kontroli samochód ciężarowy, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Zgodnie z dokumentami 51-letni kierowca przewoził pelet. Podczas rewizji, uwagę funkcjonariuszy, zwróciła podłoga naczepy. Okazało się, że ukryto w niej blisko 7 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do własności przemycanego towaru przyznał się kierowca. Obywatel Ukrainy został ukarany mandatem w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Dalsze postępowanie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Policjant w czasie wolnym od służby podczas zakupów w Dębicy usłyszał rozmowę personelu sklepu o mężczyźnie, który właśnie opuścił placówkę bez płacenia za towar. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i zatrzymał złodzieja na sąsiedniej ulicy wraz ze skradzionym towarem. Mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Wtorek, kilkanaście minut po godzinie 18, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej. Funkcjonariusz udał się na zakupy do sklepu znajdującego się na ulicy Kościuszki w Dębicy, gdzie usłyszał rozmowę personelu o mężczyźnie, który opuścił sklep nie płacąc za towar. Funkcjonariusz ruszył za tym mężczyzną i zatrzymał go na sąsiedniej ulicy Słonecznej wraz ze skradzionym asortymentem. Następnie sprawca kradzieży został doprowadzony do pomieszczenia ochrony sklepu, gdzie został wezwany patrol policji i przeprowadzone z nim zostały stosowne czynności.
1: Jak się okazało, 42-latek jest dobrze znany dębickim policjantom.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Już od 150 lat kuracjusze korzystają z rymanowskich wód, aby odzyskać zdrowie. Wczoraj w Rymanowie Zdroju odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe połączone z obchodami stulecia miejscowego kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława. Odkrycie źródeł wód mineralnych zawdzięczamy Annie Potockiej, powiedziała prezes zarządu uzdrowiska Rymanów Małgorzata Szeliga.
4: 150 lat temu hrabina Anna Potocka na spacerze ze swoim synkiem odkryła źródła wód leczniczych i stąd datuje się utworzenie uzdrowiska Rymanów. Miało to miejsce, dokładna data, 16 sierpnia 1876 roku.
1: Obecnie uzdrowisko jest własnością województwa podkarpackiego. Samorząd stara się wesprzeć jego rozwój, gdyż jest to ważne miejsce na mapie regionu, podkreślił Karol Orzuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
5: W ubiegłym roku, w styczniu 25 roku, Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył 23 miliony 900 tysięcy złotych, aby podnieść kapitał tego uzdrowiska. Trwają prace w Eskulapie o wartości 21 milionów, w Teresie o wartości 7 milionów. Także inwestujemy w zakład produkcji wody na terenie uzdrowiska. Jest także dofinansowana produkcja kosmetyków, które wytwarzane są ze składników ekologicznych z wykorzystaniem wód uzdrowiskowych o wyjątkowych walorach, którymi dysponuje Rymanów Zdrój.
1: Rymanów Zdrój zyskał miano podkarpackiej stolicy dzieci, ponieważ tutaj często leczą się najmłodsi pacjenci. Uzdrowisko także oferuje leczenie chorób reumatycznych, dróg oddechowych, neurologicznych, otyłości oraz rehabilitację kardiologiczną, mówi Alicja Zając, senator RP.
6: Tak, to jest perełka Podkarpacia. To jest miejsce przeznaczone dla dzieci, dla powrotu dzieci do zdrowia. Tutaj odzyskują siły, zdrowie, radość i uśmiech. To jest miejsce szczególne, które powstało w myślach, czynach wielkiego rodu potockich i za to im dziękujemy po 150 latach od tego wydarzenia. Dziękują nie tylko ci, którzy mieli możliwość przez te lata tutaj przebywać, ale także my, mieszkańcy Podkarpacia, bo jest to nasza wizytówka nie tylko w kraju, ale i na świecie.
1: Podczas niedzielnych obchodów wręczono podziękowania dla osób i pracowników szczególnie zasłużonych dla uzdrowiska. Odsłonięto mural z Anną Potocką oraz pamiątkowy zegar słoneczny. Na gości po oficjalnej części czekał pokaz służb ratunkowych, prezentacje dawnych strojów i tańców, pokaz sokolniczy, a także koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Krościenka Wyżnego oraz zespołu Uniwers.
0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Ciepły, piękny, słoneczny weekend za nami, a przecież i w Brzozowie działo się sporo. Na stadionie Mosjur odbyły się dni Brzozowa. Sobota stała pod znakiem brzmień tanecznych i mocnego rapu, a w niedzielny wieczór scenę przejął Dawid Kwiatkowski, gromadząc prawdziwe tłumy. Pogoda dopisała idealnie, atmosfera jak zawsze gorąca. Tak samo jak Trend Radio.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trendy Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy. Stan na dzień 7 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej. Hipoterapia. Miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Ratownik medyczny. Miejsce pracy Bobowa. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy. Miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy. Miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela. Miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy. Miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka. Miejsce pracy Ropa. Pedagog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel wychowania fizycznego. Miejsce pracy Ropica Polska. Pracownik polowy. Pomiarowy. Praca na terenie kraju. Ślusarz. Miejsce pracy Muszanka. Pracownik budowlany. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren całego kraju. Pracownik robót wykończeniowych. Praca w Niemczech. Murarz. Praca w Niemczech. Zbrojarz. Pracownik sam ogólnobudowlany. Praca na terenie kraju. Glazurnik. Miejsce pracy Niemcy. Konserwator elektryk. Miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant. Praca na terenie kraju. Elektryk. Praca na terenie kraju. Kucharz. Miejsce pracy śmietnica. Kelner. Miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii. Miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG. Praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych. Miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Stolarz meblowy. Miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości. Miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E. Miejsce pracy teren Unii Europejskiej oraz kraju. Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Reklama.

Przed godziną 11.10 sierpnia powoli przechodzi w słoneczne, ciepłe przedpołudnie. Pierwszy krok w nowym tygodniu wakacji zrobiony i to w doskonałym stylu. Jeśli czekacie na wiadomości z kraju i ze świata, bądźcie ze mną za kilka minut, wówczas o pełnej godzinie serwis informacyjny. No a jeśli chodzi o pogodę, jeszcze też kilka słów zdradzę wam na dalszą część dnia.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały, burze i susza hydrologiczna, od tego zaczniemy. Potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż, tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wysunięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzeki Mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
2: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracanie ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
1: Przypomnę, że dziś cały kraj, prócz północnej jego części, z ostrzeżeniami przed upałami, to głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozębski.
3: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
1: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
4: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
1: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe, i rowery.
5: Podkarpackie i małopolskie termometry dzisiaj pokażą w okolicach 32 stopni Celsjusza w dzień, w nocy w okolicach 14 kresek. Padać nie powinno raczej nigdzie, w żadnej części Małopolski i Podkarpacia. Termika upalna i sucha, biometr jest niekorzystny, a z zachodu wiatr w porywach 40 km na godzinę. To też wydanie programu Trendy Start po 11:00. Czas kończyć. Łukasz Michtal, dziękuję za ten właśnie wspólnie spędzony czas i jutro po godzinie 6:00 ponownie zapraszam przed radioodbiorniki. Miłego dnia.
6: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Poniedziałeczek, moja droga. Nowa rzeczywistość.
3: No, nowa, nowa.
2: No tak się poukładało, że tak
3: dzisiaj.
2: Powiem. No właśnie, moi drodzy, witamy serdecznie. Mamy poniedziałek, a poniedziałek ma to do siebie, że nie tak znowu prędko chcemy do roboty się wybrać.
3: No pewnie, że tak, jeszcze tacy, wiesz, trochę ale, ze śpiochami w oczach.
2: Ale większość z nas już jest na robotach.
3: No wiem, wiem.
2: To więc to, nie ma problemu, wiesz, bo już jesteśmy... Jak już się jest, że tak powiem, w toku, to już nie jest źle. Nie.
3: Wiesz, najlepiej już być w pracy w poniedziałek, jest reszta, to już leci.
2: Oczywiście, że tak. Tak. Pracujących, niepracujących, bawiących się, piszących, słuchających wszystkich gorąco i serdecznie.
3: Pozdrawiamy.
2: Ania.
3: I Marcin.
2: Dzień dobry, witajcie.
3: Hello.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: 86. rok należał zdecydowanie do takich przebojów jak Touch by Touch.
2: Zespołu Joy.
1: No właśnie, austriackie, tak, trio męskie teraz, słuchaj, zaprezentuje się. Tych właśnie takich, wiesz, bezbędów było dużo.
2: Bardzo dużo, ale oni właśnie tworzyli muzykę pop i talo disco.
1: Trio, czyli trzech, tak?
2: Trzech
1: ich było. Jak było czterech, to już grupa?
2: Kwartet już,
1: kwartet, tak?
2: Tak? Tak myślisz?
1: No chyba tak, a pięć?
2: Chyba. Nie chcę się odzywać.
1: Tak,
2: nie.
1: Moi drodzy, Joy i Touch by Touch na antenie Trendy Radia na początek wyjątkowego, fajnego grania. Jak słyszycie, często zaglądamy do lat 80.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Marcinie, IZMC i Think About The Way. Ostatnio co mi powiedziałeś?
5: No mówiłem, że to jest moje ulubione, no że właśnie, tak powiem, nagranie tego zespołu.
4: Dlatego, no żeby już nie było, że jestem taka zła.
5: Zrobiłaś mi przyjemność, tak?
4: Tak, no właśnie, nie chciałam, żebyś był smutny jeszcze, wiesz.
5: Nie jestem, od razu się rozweseliłem, a no właśnie, IZMC i Think About The Way to jest numer, który bardzo lubię. Mam nadzieję, że wy też, a jeśli nie, no to przeczekajcie.
4: Dokładnie.
6: Me dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Słuchajcie, korona to jest taka wyjątkowa grupa, która należała zdecydowanie do dekady lat 90. Za sprawą hitów jakich?
2: Baby, baby, the rhythm of the night. Ale ty musisz powiedzieć baby, baby, bo ty mówisz tak...
1: Baby, baby.
2: Baby, baby.
1: No właśnie, dokładnie. Włoska grupa, moi drodzy, wykonująca muzykę dance'ową, założona, no, konkretnie w Rzymie.
2: W 93.
1: No właśnie, korona, baby, baby.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: What a feeling. No, ten kawałek chyba nawet każdy zna.
2: What a feeling.
1: Tak.
3: Wiem, tylko tak się zastanawiam, czy potrafię, ale nie bardzo.
1: Ja też tak średnio.
3: Jakimi hitami właśnie ten zespół odniósł taki spektakularny, odniósł spektakularny sukces,
1: na
3: wiesz?
1: Na pewno był to Single Fame.
3: No właśnie.
1: No i właśnie ten, What Let's a dance. Feeling.
3: Tak. No właśnie też.
1: Dokładnie.
3: O kim mowa?
1: O Irene Cara.
3: Tak, What a Feeling, już teraz.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Ruszają prace związane z utworzeniem klubu samopomocy w Mymoniu. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego miejsca dziennego wsparcia dla osób starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami z terenu gminy. Klub samopomocy zapewni seniorom przestrzeń do integracji, aktywizacji społecznej oraz realizacji działań wolontariackich, mówi Mariusz Bałapan, wójt gminy Besko.
3: Ruszamy z budową, czy też inaczej można powiedzieć przebudową budynku starej szkoły w miejscowości Mymoń właśnie na placówkę o takim charakterze, czyli dzienne centrum samopomocy dla osób starszych. Te prace ruszają właśnie w tym momencie, natomiast czas, jaki ma wykonawca na zrealizowanie, to jest 12 kolejnych miesięcy, czyli zakładamy, że od lipca przyszłego roku ta placówka zacznie funkcjonować. Generalnie co do zasady, to centrum samopomocy jest to miejsce, gdzie aktywni, starsi ludzie są wspólnie ze swoimi rówieśnikami spędzać wolny czas.
2: Szacowany budżet całego przedsięwzięcia wynosi ponad 4 miliony złotych. Niemal 1,8 miliona osób skorzystało już z rehabilitacji leczniczej ZUS. Program, który w tym roku obchodzi 30-lecie, pomaga odzyskać sprawność i wrócić do aktywności zawodowej osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Od 13 kwietnia orzeczenia dotyczące potrzeby rehabilitacji wydają także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS. Na rehabilitację leczniczą ZUS kierowane są przede wszystkim osoby aktywne zawodowe, które z powodu stanu zdrowia są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje realna szansa, że po rehabilitacji ją odzyskają. Z programu mogą korzystać również osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego, a także osoby otrzymujące rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Gmina Biecz podpisała umowę na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Bieckim Żłobku. Projekt przewiduje m.in. wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni oraz budowę dojścia z kostki brukowej, montaż zestawu zabawowego, domku, karuzeli, tablic edukacyjnych i informacyjnych, stolika oraz żagla przeciwsłonecznego, który zapewni zacienioną strefę do aktywnego wypoczynku i zabawy dzieci. Zagospodarowanie terenu zielenią, w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz naturalnych elementów małej architektury z wierzby wiciowej, stworzenie przestrzeni zgodnej z wytycznymi programu obejmującej strefę aktywności, odpoczynku i kontaktu z naturą. 13 sierpnia o godzinie 18 w Wojkówce odbędzie się wyjątkowy koncert dobroczynny, który połączy artystów, lokalnych przedsiębiorców, organizacje społeczne i mieszkańców wokół jednego celu – wsparcia leczenia małej flory, florki jagieły. Na scenie wystąpią Jacek Stęszewski, pieśniarz, kompozytor, autor tekstów i lider zespołu Koniec Świata oraz Winnie Moon, Tomasz Wiśniewski i Wojciech Wojtyczek, prezentujący akustyczne interpretacje największych światowych przebojów rockowych. Podczas wydarzenia będzie można wesprzeć leczenie flory, florki jagieły, półtorarocznej dziewczynki chorującej na nowotwór rdzenia kręgowego. Organizatorzy podkreślają jednak, że równie ważne jak wsparcie finansowe jest nagłośnienie historii florki. Im więcej osób dowie się o jej sytuacji, tym większa szansa, że pojawią się kolejne możliwości pomocy poprzez wiedzę, kontakty czy informacje o nowych metodach leczenia. W ostatni weekend wakacji Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ponownie wypełni się grami, fantastyką, rękodziełem i ludźmi, którzy chcą dzielić się swoimi pasjami. Crosscon 2026 odbędzie się 29 i 30 sierpnia przy ulicy Kolejowej 1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Graty, a udział w konwencie będzie bezpłatny. Crosscon jest społecznym konwentem gier i fantastyki, ale jego najważniejszym elementem nie są wyłącznie plansze, kostki, figury czy fantastyczne stroje. To przede wszystkim przestrzeń spotkań.
1: Reklama.
4: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
11: Reklama.
12: 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
13: Największe hity tylko dla was.
14: Oj, dawno nie było. Billie Jean.
15: I Michael Jackson. Bardzo tak? Dawno nie było.
14: Słuchajcie, moi drodzy, karierę muzyczną rozpoczął w wieku
15: 6 lat.
14: Dokładnie.
15: Zerówka.
14: O, w zasadzie to dlatego, jeśli ktoś tak wcześnie zaczyna, no to później wiadomo, no, że ta kariera może być ukierunkowana w różnych, słuchajcie, kierunkach.
15: Muzycznie,
14: bo się człowiek naprawdę wtedy rozwija, prawda?
15: No prawda, pewnie.
14: Michael Jackson, właśnie teraz.

0: Oj, Sherry Sherry Lady to jest tak utwór, jest, który najbardziej kojarzy się nie z coverami, drodzy państwo, nie z coverami, tylko z Modern Talking.
1: Tak jest, przenosimy się do Niemiec, do lat 80. No i przydałoby się jakieś weselich od
0: tak,
1: was.
0: Tak, w latach 80. wszystko było inne, kolorowsze.
1: Było, było.
0: Tak pisze nas słuchacz. Pozdrawiam gorąco Tomku z Jasła. Tomek z Jasła do nas napisał. Dlaczego było tak kolorowo? Aha, dlatego, że ty byłeś w okresie narzeczeństwa. To wszystko
1: jasne.
0: A
1: później jest już tak kolorowo? No chyba nie bardzo.
0: Jest, jeszcze bardziej. Jest. No pewnie. To sama...
1: To znajomi mnie okłamują chyba.
0: No właśnie, wchodzisz w temat tabu.
1: Ach, no wiesz.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Kiss.
5: I was made for loving you,
4: baby. Tak to jakoś było, nie?
5: Tak. Amerykański zespół rockowy, moi drodzy. Pojawił się na rynku w roku 72 na trzeci.
4: Tak.
5: Dokładnie tak, na przełomie. 2 na 3.
4: Tak, zespół ma w swoim repertuarze utwory reprezentujące, no właśnie, heavy metal, hard rock i rock and roll.
5: O, to fajnie.
4: Bardzo
5: jeszcze raz,
4: fajnie.
5: Kiss.
4: I was made for loving you, baby.
5: No takie. Takie przeboje, takie tematy.
4: To było dobre.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Real McCoy.
2: Another night.
1: No właśnie, niemiecki zespół, oczywiście grający muzykę Eurodance.
2: Oj, jeszcze raz to powiedz.
1: Eurodance.
2: Dokładnie, tak to było.
1: Tak to
2: drodzy,
1: było.
2: Zagrajmy.
1: Ty lubisz eurodance'owe brzmienia?
2: Uwielbiam, tak? Kocham, Marcin, całym
1: wiem,
2: sercem.
1: Wiem. Dlatego gram dla ciebie teraz. Real McCoy.
2: Dzięki
1: Another
2: wielkie.
1: Night.

0: Dziękujemy za dziś. No przebrnęliśmy, słuchajcie, połowę prawie dzisiejszego poniedziałkowego dnia.
1: Dokładnie, jeszcze kilka godzinek.
0: I będzie, co będzie, wtorek.
1: Będzie, co będzie, ale zaraz na obiad.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały i burze znów są ostrzeżenia od synoptyków. Problemy ze stroną i aplikacją ZUS-u trwa usuwanie awarii. Policja na Podhalu apeluje do turystów, by przy lasach jeździli wolniej. Miriam Lipińska. Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Morza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, bo jak dodaje, są to ludzie, którzy dostali prawo pobytu w Polsce i są tu legalnie. A deportacje to pomysł PiS-u.
3: Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości.
1: Mówi senator Kwiatkowski. Prawnicy podkreślają, że w przypadku obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na Ukrainę, działają zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Kolejny tatrzański niedźwiedź zginął pod kołami samochodu. Do zdarzenia doszło wczoraj w Zakopanem. Młode zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające auto i zginęło na miejscu. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i nogę z gazu na drogach biegnących w pobliżu lasów, zwłaszcza w godzinach między zmierzchem a świtem. Zagranica. Erupcja wulkanu Etna zamknęła lotnisko w Katanii we wschodniej części Sycylii. Samoloty nie wylądują tam dziś do 17:00. Wszystko przez pył wulkaniczny, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu. I na koniec wracamy do kraju. Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
4: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
1: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 32 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy delikatne ochłodzenie, bo na termometrach 15 stopni. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast środa stricte słoneczna, 25 stopni, w nocy spadnie do 9.
1: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta dopadla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello. W poniedziałeczek. Co tam porabiacie? Jak się czujecie? Ja czekam oczywiście na wiadomości od Was. No i pewnie urlopowicze. No właśnie, korzystają z pięknej pogody, super aury i pamiętajcie, że możecie podsyłać do nas w wiadomości prywatnej Wasze zdjęcia z wakacji. No takie pocztowe. No, a już teraz zapraszam Was na program 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia dla chłopaków z firmy działających w Grabownicy Essa. Panowie, pozdrawiam bardzo serdecznie w takim razie i życzę udanej pracy. Dzień dobry, miłego popołudnia. Pozdrowienia dla Jacka od Oli i proszę piosenkę Jessie Reina. Pozdrawiam naszą panią prowadzącą. Oj, dziękuję, jak mi miło, ale jesteście słodziaki. Dobra dzióbki, no to w takim razie gramy i ja też wam życzę dobrego popołudnia. No i możecie pisać, co tam na obiadek.
2: Ciekawego gotujecie.

Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł

0: 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa Parma biała cegła. Cena 34,99 zł za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
3: Hej dla Darka, 100 lat w dniu urodzin. Bardzo proszę o zagranie utworu Modelki. Coś fajnego wybierzemy z repertuaru. No ja sama uwielbiam te dziewczyny. No naprawdę potrafią rozbujać imprezunie. Darku, a specjalnie dla Ciebie życzenia od naszej redakcji. Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, no i super urodzin. Pogoda jak na zamówienie.
4: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Serdeczne pozdrowienia dla dziadka Ryszka od Magdy i Wojtka. Tyle słońca w całym mieście. No pięknie. Gramy już teraz. No, panie Ryszardzie. Pamiętają, wnuki pamiętają z tego, co słyszę. Madzia, Wojtek, dla was też leci pozdro.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisało umowę na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy wiaty magazynowej oraz utwardzenia działki na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Zakres rzeczowy projektu zawiera m.in. budowę wiaty, utwardzenie działki, utworzenie punktu napraw i ponownego użycia oraz punktu wymiany rzeczy używanych. Doposażenie, edukację w zakresie gospodarki o obiekcie zamkniętym. Koszt budowy wiaty wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej opiewa na ponad 295 tysięcy złotych. Trwa realizacja rynku w Brzostku. Główne założenia projektowe oparte zostało na zmianie płyty rynku przy możliwym zachowaniu jak największej ilości zieleni. Nie zabraknie też ławek, donic kwiatowych, stojaków na rowery, palisad i elementów dekoracyjnych. Zabytkowa studnia również przejdzie remont. Część środkowa stanowiąca plac przewidziana jest jako miejsce spotkań miejscowej społeczności. Teren ten będzie przeznaczony do urządzania wystaw, spektakli, teatru plenerowego czy gastronomii. W części centralnej placu jest wskazany zarys fundamentów położenia dawnego ratusza. Znajdujący się tam pomnik będzie odpowiednio podświetlony i wyeksponowany, mówi Łukasz Pilch, wiceburmistrz gminy Brzostek.
2: Pracę zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
1: Wartość umowy to ponad 6 milionów złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Powiat Gorlicki podpisał umowę na realizację inwestycji, która poprawi dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami 3, edycja 2026. Wartość inwestycji wynosi ponad 922 tysiące złotych. Dom Kultury Westerplatte zaprasza na bezpłatne warsztaty kolorowe ściegi. Odbędą się one w poniedziałek, 10 sierpnia w godzinach od 15 do 19, a jest to propozycja dla osób w wieku od 13 do 16 lat. Szycie na maszynie od podstaw. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi maszyn do szycia oraz najważniejsze ściegi. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystają w praktyce, tworząc własną torbę na lato w duchu upcyclingu. Warsztaty pozwolą także zdobyć umiejętności przydatne na co dzień, od skracania spodni po przerabianie ubrań i naszywanie ozdobnych aplikacji.
4: Reklama.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
10: Pozdrawiam przystojnego Szymona, który bawił się całe wesele u Władzia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia, bo robota czeka. No czasem tak jest, nie? Że posiedzimy gdzieś dłużej, człowiek się przeziębi, no i tak to niestety wygląda. Szymuś, no mam nadzieję, że do zdrówka wrócisz szybko, no siła musi być.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i super ekipę Trendy Masterboy. Pozdrawiam Romek. Coś Romku wybierzemy. Dziękuję, jest nam mega miło. Na pewno tu koledzy i koleżanki w newsroomie słyszeli. No już uśmiech na twarzy się pojawił i to najbardziej cieszy.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
3: Dużo siły dla Karolinki, która pcha całą firmę w tym okresie. Jeszcze tydzień i będzie lepiej. Proszę o piosenkę Bratanki, Czerwone Korale. No właśnie, moi drodzy, niestety nie każdy ma wakacje. Plus, no wiadomo, jak jest, nie? Ten cieplejszy czas niby ma być formą odpoczynku, a tu tyle pracy. Także Karolka, dasz radę, trzymam kciukasy, no i oby za tydzień było lepiej. Oby.
4: Czerwone!

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Pozdrawiam kochanego męża Andrzejka, żona Monika. Proszę o piosenkę Mandacik. Pozdrawiam również Trendy Radio. Pozdrawiam także gorąco. Moi drodzy, no właśnie, mandaciki, dbajcie o to, żeby podczas wakacji jak najmniej ich dostawać. Nie ma co przepłacać.

0: Rozbijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Uciekam, do usłyszenia, trzymajcie się. No tak naprawdę za kilka godzin ponownie się usłyszymy, a już teraz Filip Waćkowski przejmuje antenę. Heja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE-ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE-ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
2: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
1: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. 2 lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed prowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bocianie sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
4: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
1: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.

0: No i znowu gorąco w naszym regionie. Dzisiaj 30 stopni w Sanoku i Krośnie, 31 w Jaśle, nawet 32 w Tarnowie. Do tego dużo słońca. Chłodniej będzie jutro, do 25 kresek. Upały powyżej 30 wrócą pod koniec tego tygodnia.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
9: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
11: No to już po 13, poniedziałkowe popołudnie. Poniedziałek niestety po weekendzie przychodzi, ale mamy coś, co znacząco nawet pobyt w robocie umili, czyli oczywiście trendy brzmienia na 101.9 oraz 95.2 FM. Teraz Luna i mocno wakacyjnie. Vamos a la playa.

0: mogło.
1: Mimo że poniedziałek to dzień bardzo wyczekiwany w wielu domach, 10 dzień sierpnia, czyli wiadomo, u wielu z nas dzień wypłaty. Problem jest taki, że wypłata wpada na nasze konto, widzi, że są wakacje, ale widzi też, że za moment wrzesień, już wyprawka, szkoła, te sprawy. No i nagrałem nawet dźwięk, jaki wydaje wypłata po tym, gdy wpadnie i zaraz wypada z naszego konta. Jak kubica dosłownie.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
0: Reklama.

0: Kochani, w momencie, kiedy smacznie spaliśmy, około godziny drugiej w nocy, niedaleko Ziemi przeleciała asteroida. No i specjaliści uznawali ją za potencjalnie niebezpieczną. Ryzyko kolizji było jednak bardzo małe. Sama asteroida 300 metrów średnicy. No i przeleciała obok Ziemi. No i jak zawsze, no. Mówili, że potencjalnie niebezpieczna, a jednak końca świata nie było. Do roboty trzeba było jednak wstać. Budzik jednak zadzwonić. Jak zawsze, no. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisało umowę na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy wiaty magazynowej oraz utwardzenia działki na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żarnowcu. Zakres rzeczowy projektu zawiera m.in. budowę wiaty, utwardzenie działki, utworzenie punktu napraw i ponownego użycia oraz punktu wymiany rzeczy używanych, doposażenie, edukację w zakresie gospodarki o obiekcie zamkniętym. Koszt budowy wiaty wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej opiewa na ponad 295 tysięcy złotych. Trwa realizacja rynku w Brzostku. Główne założenia projektowe oparte zostało na zmianie płyty rynku przy możliwym zachowaniu jak największej ilości zieleni. Nie zabraknie też ławek, donic kwiatowych, stojaków na rowery, palisad i elementów dekoracyjnych. Zabytkowa studnia również przejdzie remont. Część środkowa stanowiąca plac przewidziana jest jako miejsce spotkań miejscowej społeczności. Teren ten będzie przeznaczony do urządzania wystaw, spektakli, teatru plenerowego czy gastronomii. W części centralnej placu jest wskazany zarys fundamentów położenia dawnego ratusza. Znajdujący się tam pomnik będzie odpowiednio podświetlony i wyeksponowany, mówi Łukasz Pilch, wiceburmistrz gminy Brzostek.
2: Pracę zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
1: Wartość umowy to ponad 6 milionów złotych. Powiat Gorlicki podpisał umowę na realizację inwestycji, która poprawi dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami 3 edycja 2026. Wartość inwestycji wynosi ponad 922 tysiące złotych. Dom Kultury Westerplatte zaprasza na bezpłatne warsztaty Kolorowe Ściegi. Odbędą się one w poniedziałek, 10 sierpnia w godzinach od 15 do 19, a jest to propozycja dla osób w wieku od 13 do 16 lat. Szycie na maszynie od podstaw. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi maszyn do szycia oraz najważniejsze ściegi. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystają w praktyce, tworząc własną torbę na lato w duchu upcyclingu. Warsztaty pozwolą także zdobyć umiejętności przydatne na co dzień, od skracania spodni po przerabianie ubrań i naszywanie ozdobnych aplikacji.
3: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
6: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
7: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilsno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
8: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Mam dobrą wiadomość. Koszyk zakupowy staniał. Sprawdzono, teraz jest w sklepach odrobinę taniej niż rok czy dwa lata temu. Najmocniej spadła papryka, ale tańsze są też masło, banany czy ziemniaki. Ogólnie na zakupach w porównaniu z ubiegłym rokiem trochę możemy przeoszczędzić i później wydamy to z nawiązką. Na stacji paliw.

samba. Zajrzyjmy teraz do świata piłki nożnej. Jedna z największych gwiazd ostatnich lat na całym świecie, czyli Mohamed Salah, odchodzi z Liverpoolu i przechodzi, i tutaj wielkie zaskoczenie, do ligi tureckiej, do Trabzonsporu. Jednak jeszcze większe zaskoczenie to, jeżeli się poczyta bonusy, jakie ma dostawać do pensji. Uwaga, 5000 euro miesięcznie na papier toaletowy. 5000 euro na miesiąc na papier toaletowy. Musiałem powtórzyć, bo sam nie wierzę. No, Turcy ewidentnie uważają, że Salahowi kebaby mogą zaszkodzić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czekają sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i niewchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia, ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
3: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kołowe bakterie, no różne rodzaje grzybów. Tam może być naprawdę wszystko.
1: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza czy Boska Komedia Dantego. XX wiek reprezentują w zestawieniu m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a, Wielki Gatsby, ale też pozycje nieco mniej oczywiste, jak na przykład Trąbka do słuchania Leonory Carrington. Na liście książek wszechczasów zabrakło natomiast Biblii i dzieł Szekspira, bo zdaniem autora listy ich obecność jest w kanonie oczywistością.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: No i znowu gorąco w naszym regionie. Dzisiaj 30 stopni w Sanoku i Krośnie, 31 w Jaśle, nawet 32 w Tarnowie. Do tego dużo słońca i chłodniej będzie jutro. Do 25 kresek, upały powyżej 30 wrócą pod koniec tego tygodnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
6: Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Kilka minut po 14 popołudnie w poniedziałek, wakacyjne popołudnie. Przed nami Harry Styles, a za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tina Turner to artystka, której twórczość będziemy prezentować wam tym razem. Tina kojarzy się przede wszystkim z wielkimi hitami lat 80., ale warto pamiętać, że po sukcesie albumu Private Dancer nie zwolniła tempa. Two People, kawałek, który zagramy już teraz, pochodzi z płyty Break Every Rule z 1986 roku, czyli albumu, który sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Utwór napisali Terry Britten i Graham Lyle, ten sam duet, który współtworzył wiele największych przebojów Tiny. Co ciekawe, Two People był drugim singlem promującym ten album, a trafił do czołówek list przebojów głównie w Europie, chociażby w Niemczech i Szwajcarii.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze, tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy czteroosobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
3: To już 10 dzień sierpnia, często dzień wypłaty oczywiście. Wiecie co, jak chodziłem do szkoły, jak byłem młodym człowiekiem, nastolatkiem, dzieckiem wcześniej, to bardzo mnie przerażało, gdy widziałem, że w sklepach już koniec wakacji, zeszyty, plecaki, książki, kredki. Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że dorosłych to przeraża jeszcze bardziej, jak patrzą na ceny.

0: ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Najwyższy czas wyjechać na drogi regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Robią się korki już na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Spowolnienia na ulicach Piłsudskiego, 17 stycznia Kazimierza Wielkiego Kościuszki oraz 3 maja i troszkę na Metzgera. W Gorlicach musimy uważać się bardziej na ulicach Parkowej, skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym oraz na Kościuszki Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. W Krośnie troszkę wolniej na obwodnicy, ale to odcinkowo. Nogę z gazu musimy ściągnąć na ulicach Legionów, Krakowskiej, Bursaki i Niepodległości. Na ulicy Grodzkiej nadal ruch wahadłowy i utrudnienia związane z pracami.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek w Starej Wsi. Kierujący Skodą, włączając się do ruchu, nagle źle się poczuł i stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, uderzyło w wyspę dzielącą pasy jezdni, taranując przy tym dwa znaki drogowe. Gdyby nie natychmiastowa reakcja policjantów, sytuacja mogłaby zakończyć się znacznie poważniej, mówi młodszy aspirant Magdalena Kaszowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: W piątek po godzinie 10:30 policjanci jako pierwsi zauważyli niebezpieczne zdarzenie drogowe, do którego doszło w Starej Wsi. Kierujący Skodą Fabia, włączając się do ruchu, nagle źle się poczuł. Stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w wyspę dzielącą pasy ruchu, taranując przy tym dwa znaki drogowe. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli do uszkodzonego pojazdu i przystąpili do udzielania kierowcy pomocy. Monitorowali jego stan oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Badanie alkomatem wykazało, że 53-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego był trzeźwy. Mężczyzna został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.
1: W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania kierującego lub zdarzenia drogowego należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe oraz, jeśli jest to bezpieczne, udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy do czasu przybycia ratowników. Kierowcy mogą korzystać z dwóch miejsc postojowych podróżnych na S19, miejsce Piastowe Dukla. Zlokalizowane są na wysokości miejscowości Równe po obu stronach drogi ekspresowej. Na terenie każdego obiektu przygotowano 42 miejsca dla samochodów osobowych, 24 miejsca dla samochodów ciężarowych, 4 miejsca dla autokarów. Nowe miejsca obsługi podróżnych są również przygotowane na rozwój transportu niskoemisyjnego, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
3: To kolejne udogodnienie na szlaku Via Carpatia. Po zakończeniu wszystkich prac i odbiorów oddajemy do dyspozycji podróżnych pełną infrastrukturę, która pozwoli bezpiecznie i komfortowo odpocząć w trakcie podróży. Każdy z MOP-ów oferuje miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin podróżujących z dziećmi oraz dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Na miejscu dostępne są również zadaszone miejsca piknikowe i plac zabaw. Wraz z zakończeniem inwestycji zlikwidowaliśmy także tymczasowe ograniczenie prędkości.
1: Na odcinku S19 miejsce Piastowe Dukla obowiązuje docelowa dopuszczalna prędkość, która wynosi 100 km na godzinę i wynika z zapisów decyzji środowiskowej.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: Za nami dni Brzozowa. Weekend przyniósł serię koncertów i wydarzeń towarzyszących, które zgromadziły publiczność na Stadionie Miejskim Ośrodek Sportu. Pierwszego dnia na scenie można było zobaczyć i usłyszeć lokalnych artystów, a także takie zespoły jak Soleo czy Skaner, mówi Robert Sasinowski, wokalista zespołu Skaner.
5: Staram się pielęgnować tradycję. Gram już bardzo długo i przez te wiele lat na scenie nauczyłem się, że gramy głównie dla ludzi, którzy przychodzą tutaj i dla słuchaczy, którzy zamawiają te piosenki u Was. Dla wszystkich, którzy później bawią się przy tych utworach i na weselach, i na dyskotekach i tak dalej, więc trzymamy się żelaznego repertuaru, czyli wszystkie największe hity. No, będzie oczywiście Nadzieja, będzie Lato w Kołobrzegu, będzie Pociąg do Gwiazd, Moja Wolność, Amore. Akurat mam tych przebojów dość dużo i czasami jest taki problem, że no, gramy ten koncert godzinny i później po koncercie zagraliśmy już kilkanaście tych super hitów, a po koncercie przychodzą ludzie i mówią: a czemu nie zagrałeś jeszcze tego, a czemu nie zagrałeś tego?
1: Kulminacyjnym punktem sobotniej imprezy był koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie pojawił się Keane i jego występ przyciągnął gigantyczne tłumy, a pod sceną zgromadziły się setki fanów rapu. Na placu panowała niesamowita, pełna energii atmosfera, a publiczność wspólnie z artystą rapowała jego największe utwory.
6: Na pewno szlagiery Zbyt Wiele, Echo, Alter Ego troszeczkę później, a troszkę tych hardkorowych numerów i tych takich lżejszych, radio friendly tak zwanych. Cały czas nagrywam, piszę, wypuszczam. Ostatnio zrobiłem epkę 7 utworów, Road Trip się nazywa, i 7 teledysków nagraliśmy w Stanach Zjednoczonych, więc taki fajny projekt. No i powolutku sobie wypuszczam single. O, muzyka bardzo się zmienia, troszeczkę brakuje mi w tej nowej muzyce duszy, więc ja lubię, dlatego też uwielbiam wracać do ulubionych artystów sprzed lat, na których się wychowałem. Soku, Peja, Gural, Molesta, no to jest ta stara szkoła, Leroy.
1: W niedzielę publiczność czekała kolejna porcja muzycznych emocji, którą zwieńczył spektakularny koncert finałowy Dawida Kwiatkowskiego.
7: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
8: Reklama.

0: dziewica. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.
1: Zajrzyjmy jeszcze na moment do sportu. W nocy Robert Lewandowski strzelił swojego 3. gola w barwach Chicago Fire przeciwko, uwaga, Santos Laguna. No ja rozumiem, że z innymi drużynami. No ja rozumiem, że wcześniej strzelał drużynom piłkarskim, no, ale że teraz za zepsute samochody się wziął?

0: Reklama.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Robert Lewandowski, no, zaczyna strzelać w tym Chicago. Trzecią bramkę dzisiaj w nocy zdobył. Krótko mówiąc, Robert powoli przyswaja się do strzelania bramek, mimo że na boisku towarzyszą mu gracze nie Bayernu czy Barcelony, tylko poziom raczej polskiej ekstraklasy. I jest dla nas nadzieja, w kadrze może się to przydać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku nastolatka na Jeziorze Jagodne. Afera wokół działaczki KO i pomocy dla poszkodowanych powodzian, a potem obiecujące wyniki testów szczepionki nowej generacji. Miriam Lipińska. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na Jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskim. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii, zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jarus, wiceminister rozwoju.
2: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc, takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
1: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
3: To stanął wyrok szybciej. I to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
1: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga do rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
1: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach. Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj trochę chmur, ale też gorąco. 32 stopnie pokazują termometry w Tarnowie i Dębicy, 31 w Gorlicach oraz Jaśle, 30 w Krośnie i Sanoku. Jutro już chłodniej, do 25 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
1: Jesteśmy po 15:00. W tej godzinie przeniesiemy się w czasie w ramach UK Charts w Trendy Radio, ale gramy cały czas trendy brzmieniem. Teraz Make, ja już nie czekam.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, Pukowsko. Elektromechanik, Zabórz. Magazynier,

0: Sanok, nauczyciel Sanok, nauczyciel wychowania przedszkolnego Sanok, operator suwnicy jezdnej Sanok, pracownik gospodarczy Sanok, pracownik obsługi Sanok, pracownik produkcji Sanok, referendum spraw księgowości Krosno, robotnik budowlany Sanok, osoba sprzątająca Sanok, szliwierz szkła Sanok, ślusarz, pracownik produkcji Sanok, technik Sanok, telemonter Sanok, topiarz szkła Sanok.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
5: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw raport policyjny, który przedstawi podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Policjanci pracowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych. Przed południem w Albikowej w powiecie łańcuckim kierujący Fordem nie zachował należytej odległości i najechał na tył Volkswagena. Do podobnego zdarzenia doszło przed godziną 13 w Krośnie na ulicy Podkarpackiej, gdzie kierujący Fordem doprowadził do zdarzenia z Oplem. Z kolei w Rzeszowie na ulicy Jałowego kierująca Hyundaiem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zdarzenia z Nissanem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
1: Dziękujemy za informację. Wyjeżdżamy na drogi poszczególnych miast. Najpierw jedziemy przez Krosno z powolnieniami miejscami na obwodnicy. Troszkę tłoczniej będzie na Legionów, Okrzei, Podwalu, ulicy Niepodległości i Korczyńskiej. Na ulicy Grodzkiej trwają prace drogowe, wprowadzono wahadło. Poza tym zwalniamy na ulicy Jagiellońskiej, Czajkowskiego, a w okolicach Krosna wolniejszy jest dojazd do ronda w miejscu piastowym. Jeżeli chodzi o Sanok, nogę z gazu ściągamy przy dojeździe do ronda imienia Beksińskiego na ulicy Królowej Bony i skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Lwowską i Przemyską. Wolniej również, jeżeli jedziemy ulicą Lipińskiego oraz wjeżdżamy w kierunku Zagórza. Zobaczmy teraz, co dzieje się w Jaśle. Mniej gazu na Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę ronda Solidarności oraz 17 stycznia również w stronę ronda Solidarności. Wolno oczywiście przez centrum. Zmniejszamy prędkość na Mickiewicza. 3 maja mniejsze utrudnienia na ulicy Metzgera. W Gorlicach jazda hamuje na Parkowej, Kościuszki, Sienkiewicza, Mickiewicza oraz ulicy Legionów.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa realizacja rynku w Brzostku. Główne założenia projektowe oparte zostało na zmianie płyty rynku przy możliwym zachowaniu jak największej ilości zieleni. Nie zabraknie też ławek, donic kwiatowych, stojaków na rowery, palisad i elementów dekoracyjnych. Zabytkowa studnia również przejdzie remont. Część środkowa stanowiąca plac przewidziana jest jako miejsce spotkań miejscowej społeczności. Teren ten będzie przeznaczony do urządzania wystaw, spektakli, teatru plenerowego czy gastronomii. W części centralnej placu jest wskazany zarys fundamentów położenia dawnego ratusza. Znajdujący się tam pomnik będzie odpowiednio podświetlony i wyeksponowany, mówi Łukasz Pilch, wiceburmistrz gminy Brzostek.
2: Pracę zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
1: Wartość umowy to ponad 6 milionów złotych.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Za nami dni brzozowa. Weekend przyniósł serię koncertów i wydarzeń towarzyszących, które zgromadziły publiczność na Stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji. Drugiego dnia na scenie jako pierwsi zaprezentowali się członkowie zespołu Biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Popołudniową część programu zdominowały brzmienia instrumentów dętych. Godzinę później publiczność mogła podziwiać solowy występ Tomasza Wolaka. Wieczorny blok koncertowy rozpoczął się o godzinie 19:30. Przed brzozowską publicznością wystąpił zespół Dropli. Na scenie pojawiła się również utalentowana Amelia Sowińska, znana szerszej widowni jako uczestniczka programu The Voice Kids, która oczarowała zebranych swoim głosem, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
4: To jedna z największych imprez, myślę, że w powiecie. Dlaczego inwestujemy? No z prostego względu, bo uważamy, że w takich mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach ci artyści też powinni przyjeżdżać i to artyści topowi. I my staramy się zapewnić naszym mieszkańcom właśnie takich artystów z najwyższego topu i robimy to już od kilku dobrych lat. Przede wszystkim mamy bardzo szeroki wachlarz imprez i co roku my już w miesiącach styczniu, lutym organizujemy ten kalendarz, więc staramy się, żeby przez całe wakacje Brzozów tętnił sobota, niedziela koncertami, ale też i muzyką różnego typu, tak? Nie pozycjonujemy akurat artystów, tylko staramy się, żeby właśnie różne gatunki muzyczne występowały na naszej brzozowskiej scenie.
1: Kulminacyjny punkt programu nastąpił o godzinie 21:00. To właśnie wtedy na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru, Dawid Kwiatkowski. Wokalista porwał tłumy swoimi największymi hitami. A jak się podobał koncert uczestnikom?
5: Bo śpiewają z Margaret, przepiękny duet, taki prawdziwy. Zresztą wszystkie piosenki Dawida są takie o życiu. Takie, które on sam pisze, które dotykają każdego i z którymi każdy może się utożsamiać. A później ci opowiem, naprawdę uderza bardzo mocno.
6: Ja niestety nie mam jednej ulubionej piosenki, ponieważ każda uderza do mnie trochę inaczej i w różnych momentach mojego życia.

0: bogate teksty piosenek, które też bardzo mi pomogły w życiu.
1: Oprócz doznań muzycznych, organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące. Przez cały dzień uczestnicy mogli korzystać z darmowych animacji i strefy zabaw dla dzieci, przejażdżek konnych oraz bogatej oferty gastronomicznej. Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszył się także ekobazarek oraz jarmark folklorystyczny promujący lokalne wyroby i rzemiosło. Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń zwyciężyli w Marma 35. rajdzie rzeszowskim, piątej rundzie kiku rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Pochodzący z Rzeszowa 19-latek objął prowadzenie po pierwszym odcinku specjalnym i nie oddał go aż do mety. Wygrał 5 z 10 rozegranych prób. Został najmłodszym triumfatorem w historii imprezy i powtórzył sukces swojego ojca sprzed niemal 12 lat.
2: Bardzo się cieszymy z Kamilem. Bardzo ja się cieszę, że u siebie w domu wygrałem. Marzyłem o tym i myślałem, kurczę, ale bym chciał to bardzo zrobić. No i fajnie, że to się udało, ale też to jest wielka pomoc mojego taty, który wkłada to w całe serce i też myślę, że parę lat wcześniej, mi się wydaje, że nawet w 2014 roku, gdzie sam zwyciężył, już wiedział, że jego syn wygra. No i mam nadzieję, że to wypełniliśmy. No cieszymy się, bardzo dziękuję całej rodzinie, bardzo dziękuję całemu teamu, całemu zespołowi.
1: Wyniki zawodów sprawiły, że przed finałem sezonu czterech kierowców zachowało matematyczne szanse na tytuł mistrza Polski. Drugie miejsce zajęli Grzegorz Grzyb i Adam Binięda.
3: Bardzo się cieszę, no szczerze mówiąc mocno liczyłem na to, że Adrian pojedzie, znaczy inaczej, to, że pojedzie fantastycznie, to ja to wiedziałem, czułem. Od 14 roku życia gdzieś z Adrianem jeżdżę, jego 14 roku życia ja trenuję z nim, ćwiczę, a ja też jestem zadowolony ze swojego występu, mieliśmy jakieś problemy, ale jakoś udało się z tym wszystkim uporać, skończyliśmy rajd na drugim miejscu, takie przekazanie pałeczki dziadka starego do młodego wilka, także to cieszy.
1: Do zawodów na Podkarpaciu przystąpiły łącznie 72 załogi.
4: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
10: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
11: Reklama.
12: Hiya, Bobby.
13: Hi, Ken.
12: You wanna go for a ride?
13: Sure, Ken.
12: Jump in.

Kojarzycie Kevina samego w domu? Głupie pytanie, no na pewno kojarzysz Kevina, nie? To uwaga, Macaulay Culkin, który grał Kevina, ogłosił, że chciałby wrócić do tej roli. No i stworzyć nowy film, tym razem o dorosłym Kevinie. No aktor dobija już do 50. Tym razem może być nie Kevin sam w domu, ale odwrotnie. Koszmar każdego dorosłego, cała rodzina zjeżdża się na święta do niego.

0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
3: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilsno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.

0: Trend Radio z Wami na wakacjach.
1: UK czołce w Trend Radio przenosimy się aż no blisko pół wieku wstecz, do 10 sierpnia 1980 roku. Wtedy na szczycie czwórka prosto ze Szwecji, czyli ABBA, The Winner Takes It All.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Prokuratorskie postępowanie w sprawie afery z pieniędzmi dla Powodzian i poszukiwania dużego kota w powiecie ciechanowskim to może być puma. Miriam Lipińska, sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest także prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
2: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję. Mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
3: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
2: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
3: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
2: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
1: Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. To konsekwencja doniesień Wirtualnej Polski. Portal poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł twierdzi, że nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z odpowiedzialną za rozdzielanie wsparcia wiceprezeską agencji, działaczką KO. Władze partii już zawiesiły kobietę, sprawie przygląda się też CBA. Trwają poszukiwania pumy zauważonej na Mazowszu w powiecie ciechanowskim w okolicy wsi Osiek Wólka. Na zwierzę natrafił myśliwy i emerytowany weterynarz. Dużego kota, który może być pumą, zaobserwował przez lornetkę termowizyjną. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
4: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśnią udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
1: Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych terenów, by zachowali ostrożność, nie wchodzili do lasów i pilnowali dzieci. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Spektakularne zjawisko już pojutrze. Nad Polską będzie ono częściowe i dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
5: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
1: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy. Wars wychodzi z pociągów i od września otwiera własny hotel w Warszawie. W obiekcie ma też działać restauracja z dobrze znanym menu, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
6: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
1: Na gości będzie czekać 50 pokoi.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: W nocy z poniedziałku na wtorek na Podkarpaciu i w Małopolsce 17 stopni, to będzie średnia temperatura, natomiast jutro w trakcie dnia 25 w Krośnie i Jaśle, 26 w Tarnowie i Dębicy, no i temperatura właśnie na poziomie 25-26 stopni utrzymywać się ma przez najbliższe dni, upały powyżej 30 pojawią się po raz kolejny w weekend.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama.
10: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
15: Reklama.
16: Trendy radio na wakacjach.
17: Popołudnie w Trendy Radio, parę minut po 16:00 nie zatrzymujemy się. Teraz Alesia i Gimme Love. Za moment zajrzymy natomiast do płyty tygodnia.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy. Stan na dzień 7 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa, instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark, nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel przedmiotów zawodowych,

0: ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki, asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa, pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa, przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice, pielęgniarka, miejsce pracy Ropa, pedagog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica, Polska, pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju, ślusarz, miejsce pracy Muszanka, pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju, pracownik robót zakończeniowych, praca w Niemczech, murarz, praca w Niemczech, zbrojarz, pracownik sam ogólnobudowlany, praca na terenie kraju, glazurnik, miejsce pracy Niemcy, konserwator elektryk, miejsce pracy Gorlice, operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, technik, serwisant, praca na terenie kraju, elektryk, praca na terenie kraju, kucharz, miejsce pracy Śmietnica, kelner, miejsce pracy Regietów, pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska, spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska, oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz, pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren Unii Europejskiej oraz kraju. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
5: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
6: Reklama. Płyta tygodnia.
7: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Graliśmy już kawałek Tiny Turner z lat 80., ale w 90. nie zwalniała tempa. Teraz Open Arms z 1996. Tina w swojej karierze sprzedała 100 milionów płyt. Niezły wynik, nie?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat Garlicki podpisał umowę na realizację kolejnej ważnej inwestycji, która poprawi dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność budynku szkoły dla osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich użytkowników mających trudności z poruszaniem się. Budowa zewnętrznego szybu windowego, montaż nowoczesnego dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych pozwolą na swobodniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z obiektu. Wartość inwestycji wynosi ponad 900 tysięcy złotych, a zakończenie prac zaplanowano na listopad bieżącego roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Mobilne planetarium w bibliotece, spotkania z Bogusiem Janiszewskim, eksperymenty, robotyka i programowanie. To tylko część atrakcji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach projektu Czy Kopernik zjadł piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. Nowy projekt edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pokaże, że nauki ścisłe mogą fascynować, inspirować i zachęcać do odkrywania świata, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
3: Najmłodsi uczestnicy projektu Dzieci w wieku przedszkolnym wezmą udział w cyklu edukacyjnych seansów Zaobserwuj Wszechświat. W przestrzeni wokół biblioteki pojawi się mobilne kino sferyczne, które przeniesie młodych odkrywców w sam środek kosmosu. W wyjątkowej, immersyjnej przestrzeni dzieci poznają planety, gwiazdy i galaktyki oraz dowiedzą się, jak wygląda Wszechświat. Nauka połączona z widowiskową formą projekcji stanie się na pewno niezapomnianym doświadczeniem i pierwszym krokiem do poznawania astronomii. Jednym z wydarzeń projektu będą dwa spotkania pod tytułem Nieziemskie rozmowy z Bogusiem Janiszewskim, autorem książek popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań uczniowie klas 1-3 przekonają się, że o kosmosie można opowiadać w prosty, ciekawy i pełen humoru sposób. Dowiedzą się m.in. czym są czarne dziury, który obiekt we wszechświecie porusza się najszybciej oraz dlaczego wiele zjawisk zachodzących w kosmosie można zrozumieć dzięki obserwacji codziennego życia.
1: Miłośnicy nowych technologii będą mogli uczestniczyć w warsztatach Zakodujmy Wszechświat, które połączą astronomię z programowaniem i robotyką. Mieszcząca się przy ulicy Romanowicza filia numer 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie w piątek 28 sierpnia zaprasza dzieci na wakacyjne zabawy z językiem angielskim. Zaproszenie skierowane jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a zajęcia odbędą się w dwóch grupach. Młodsza 6-7 lat rozpocznie je o godzinie 15.15, starsza 8-11 lat o godzinie 16.05. W obu przypadkach bezpłatne spotkania z wykorzystaniem języka angielskiego połączone z elementami ruchu i zabawą będą trwały 3 kwadranse. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.
4: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
5: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
4: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Co się liczy, kochani? No kasa się liczy, a wiadomo już, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2027 roku. Za kilka miesięcy to minimalne wynagrodzenie to będzie 4950 zł. No i powiem teraz słowo, które zmienia wszystko. Brutto. To 3% więcej niż obecnie. Jakaś stówka na rękę. Nie wydajcie na głupoty.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Sportowe informacje z regionu. Łukasz Michnal. Za nami start nowego sezonu na boiskach czwartej ligi podkarpackiej. Ten przyniósł sporo emocji, obfitość bramek i kilka zaskakujących rozstrzygnięć. Na początek spotkanie Sokół Sieniawe Ekobal Stal Sanok, zakończone wynikiem 0-5. To najbardziej efektywne zwycięstwo kolejki. Sanoszanie nie dali szans rywalom na ich terenie, brutalnie otwierając sezon dla gospodarzy. W starciu KS Wiązownica Stal 2 Rzeszów wypadł wynik 2-3. Odwiedziny młodego zespołu ze stolicy regionu zakończyły się wywozem pełnej puli z trudnego terenu w Wiązownicy. Strug Tyczyn musiał uznać wyższość Wisłoka Wiśniowa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-4. Pojedynek obfitujący w bramki, w którym doświadczony Wisłok wypunktował Beniaminka z Tyczyna. W pozostałych meczach Izolator Boguchwała Pogoń Leszajsk 1-1, Polonia Przemyśl Radomyślanka Radomyśl Wielki 2-1, Błękit Tirowczyce Pogoń Sokół 2 Lubaczów 1-0, Górnik Strachocina Iglopol Dębica 0-0. I Czarni i Jasło kontra Legion Pilsno. Ten mecz zakończył się wynikiem 2-1. Inauguracja rozgrywek w Krośnieńskiej Okręgówce przyniosła spore emocje. Mnóstwo bramek i komplet rozstrzygnięć. Żadne z 8 spotkań otwarcia nie zakończyło się bezbramkowym remisem. Ekobal Stal 2 Sanok wygrał w piątek ze strzelcem Frysztak 4-1. Zamczyską Mrukowa tempo nie naszów. Spotkanie rozegrane w sobotę 8 sierpnia zakończyło się wynikiem 2-2, a był to zacięty pojedynek lokalnych rywali zakończony podziałem punktów. Solidny występ gospodarzy Zgody Zarszyn, którzy wywalczyli komplet punktów przed własną publicznością, ogrywając start Rymanów 2-0. Wiki Sanok kontra Nafta Jedlicze, wynik 3-2. Jeden z najciekawszych meczów weekendu. Zacięta wymiana ciosów, zakończona minimalną wygraną gospodarzy. Spora niespodzianka na starcie rundy w klasie okręgowej Krosno. Ostoja Kołaczyce. Beniaminek ogrywa Partyzanta Targowiska 2-1. Gospodarze wywalczyli wygraną po zaciętym boju z mocnym rywalem. Zmieniamy zieloną trawiastą murawę na żużlowy tor. Cenne zwycięstwo Celfast Wilków Krosno. Krośnieńscy żużlowcy odnieśli wyjazdowe zwycięstwo w Poznaniu, dopisując do ligowego dorobku ważne punkty. Stal Rzeszów. Rzeszowianie z kolei zremisowali na własnym torze w starciu z Polonią Piła.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Reklama. Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów.
0: Dla Ciebie.

Za moment 17 i oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata, a po nich to wy przejmujecie antenę, granie na żądanie w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego Edilo. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
2: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
1: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
3: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
1: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
4: Wiesz, Aniu, że może pojawić się teraz opad deszczu?
5: No, no i bardzo ważnie, dobrze.
4: Nocy. Zobacz sama, 17 kresek.
5: Marcin,
4: no
5: to ja to już widziałam po południu. Pięknie. Ty widzę, dalej? Że żyjesz w innym świecie, mój
4: dobra,
5: drogi.
4: Dobra, wiatr zachodni o się w porywach do 13. Popatrzcie, jak mnie zgasiła.
5: No tak, jak woda. No co ty startujesz? Słuchajcie, Robert Kubica na antenie.
4: Niekorzystny biometeo, niekorzystne, natomiast 25 stopni jutro i zachmurzenie umiarkowane.
5: Oj, pięknie.
4: Wiatr północno-zachodni będzie nam trochę obniżał temperaturę, bo tutaj 26 w porywach do 50, w środę 24
5: tak,
4: stopnie.
5: Tak, ale w środę, oj, bardzo zimno na czwartek, ponieważ 9 stopni, ale w czwartek no, też przyjemnie, bo 25.
6: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
6: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
13: Mamy quady dla każdego.
6: Zapraszamy!
0: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
14: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
14: Po 17.
15: Po 17.
6: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: raczej.
1: No raczej, no raczej.
2: No Rachel.
1: Moi drodzy, witamy serdecznie, gorąco i ciepło. To program Granie na Żądanie. Po mojej prawej stronie Ania Minasian. Dzień dobry, Aniu.
2: Po mojej lewej,
1: jak twoja dzisiejsza rzeczywistość po weekendzie? Bardzo upalnym, bardzo wyjątkowym.
2: Było
1: i
2: ciepło,
1: bardzo słonecznym,
2: Marcin. Trochę mnie spiekło.
1: Ale też imprezowym. Słyszałam, że imprezowałaś to tu, to tam.
2: No pewnie.
1: I co z tego wyniosłaś? Powiedz mi szczerze, jestem bardzo ciekawy i...
2: Marcin, no bardzo fajne doświadczenia.
1: Jakie?
2: No wiesz...
1: No właśnie, wiesz co, myślę, że po tym weekendzie to jest u ciebie tak.
2: Hej, hej.
1: A tak.
2: Dokładnie. To u ciebie tak było.
1: Też tak było i pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich, którzy, no właśnie, imprezowali w regionie, bo imprez było naprawdę bardzo dużo. Może przypomnijmy,
2: ale w tym,
1: słuchajcie.
2: Co się będzie działo? Tak, moi drodzy, turniej szachowy Wiwoniczun. To może taka impreza bardziej dla tych młodszych, mega uzdolnionych, że
1: ale
2: tak powiem.
1: Wiesz, trzeba...
2: Ale przyjechało do Iwonicza 350 zdolnych osób. To
1: a,
2: wiesz,
1: pozdrawiamy
2: Marcin.
1: Was bardzo gorąco.
2: Dwie sale były wypchane
1: ludźmi. To jest
2: ludźmi.
1: Impreza cykliczna, tak?
2: Tak jest.
1: Którą oczywiście odwiedzamy co
2: roku.
1: Cztery pory roku?
2: Tak, cztery razy w roku odwiedzamy.
1: Okej, okay, no więc, no tak, tak. I pozdrawiamy wszystkich, którzy brali udział. Szachy mają to do siebie, że pozwalają i też uczą myśleć,
2: no
1: ale
2: pewnie.
1: Też takiej zręczności w pewnym sensie, bo trzeba w odpowiednim momencie zareagować. Żeby
2: no wiesz,
1: nie
2: Marcin, tak patrząc,
1: no i podział
2: niektórzy,
1: uwagi.
2: No tak śmigali w tym, że jeden ruch.
1: No wiem, wiem. I
2: no
1: to było
2: właśnie.
1: Tak, że jest ten zegar, nie?
2: No pewnie, tak, tak, tak.
1: Tak, tak.
2: Zegar to musi to być, koniecznie. Dni brzozowa tegoroczne też oczywiście za nami. Jubileusz uzdrowiska Rymanów także. Dlatego, no, takie przyjemne imprezy, powiedziałabym.
1: Przyjemne imprezy, mało tego, pogoda dopisała w 100%. No i oczywiście chyba organizatorzy są zadowoleni, bo kilka tygodni temu nie moglibyśmy tego samego powiedzieć, prawda?
2: Oj, nie, nie, ale w tym...
1: Powiedzieliśmy, aj. Jak najbardziej.
2: No pewnie. I szykują się dożynki!
1: Tak, już niebawem, bo mamy, jakby ktoś nie zauważył sierpień.
2: Ale będzie. No pewnie.
1: Czujesz sierpień, ja też.
2: Czuję sierpień, ale trochę przykro. Jeszcze
1: no,
2: miesiąc, tak naprawdę. No mam nadzieję, że
1: nie
2: wrzesień
1: wiem, o czym
2: będzie
1: ty mówisz.
2: Piękny.
1: W ogóle nie mam pojęcia, o czym ty mówisz.
2: No i dobrze, lepiej, tak. Żebyś nie wiedział.
1: Zapowiedzmy kawałek. Teraz specjalnie dla Sabiny z okolic Tarnobrzega. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Michała z Jasła. Pozdrawiając bardzo gorąco, oczywiście zamawia. Digi, digi, digi,
2: tak,
1: digi.
2: Jest to hit

Tak, moi drodzy, z kolei Zenek Martyniuk na antenie Trend Radia Love. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Izy, którą właśnie poznałem na tych wakacjach. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Zeniu. No właśnie, a teraz serdeczna dedykacja dla wspaniałej, kochanej i przepięknej mojej żoneczki Magdaleny. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła. No właśnie, kto? Mateusz. Dedykacja muzyczna. Where do you go? A kawałek to oczywiście należy do wyjątkowej grupy No Mercy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama. Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Jak Eldorado. Tak, moi drodzy, kolejna dedykacja, kolejny hit, który pojawi się na antenie Trendy Radio, ale wcześniej informacje regionalne. Marcin Miller, Boys. No i tutaj była prośba od Urszuli, by ten kawałek pojawił się tuż przed godziną 17.30. Niestety tak w ostatnim czasie doszła ta informacja do nas, więc nie mogliśmy zareagować wcześniej. Teraz czas na informacje, na które gorąco i serdecznie zapraszam. A później, no cóż, zaczniemy od tego wyjątkowego hitu, który oj, od dłuższego czasu naprawdę radzi sobie na naszej antenie i często zamawiacie właśnie ten przebój. No cóż, 17.30 na zegarach.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W sobotę w Jeżowem na drodze wojewódzkiej numer 878 doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Jak ustalono, 50-letni kierujący samochodem osobowym marki Opel zderzył się z rowerzystą. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, życia 46-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego nie udało się uratować. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania. Tylko w sierpniu podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z obecnością tlenku węgla już 25 razy. Trzy osoby wymagały pomocy przedmedycznej, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: W czerwcu takich interwencji odnotowaliśmy blisko 130, a w lipcu ponad 70. Od czerwca do dzisiaj pomocy lekarskiej w wyniku zatrucia czadem potrzebowało 17 osób. Zagrożenie dotyczy m.in. osób korzystających z piecyków gazowych do podgrzewania wody. Wysoka temperatura na zewnątrz nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gorące powietrze w kominie powoduje, że ciąg kominowy zanika lub odwraca się, co uniemożliwia prawidłowy odpływ spalin. W efekcie spaliny wśród nich śmiertelny tlenek węgla zamiast być odprowadzanym na zewnątrz może wracać do mieszkań, co stwarza realne zagrożenie zatrucia tym toksycznym gazem. Przypominamy, tlenek węgla zwany potocznie czadem jest bezwonny i bezbarwny. Absolutnie nie jesteśmy w stanie sami go wykryć.
3: Jedynym urządzeniem wykrywającym czad jest czujka tlenku węgla. Jej alarm może uratować życie. Powiat Garlicki podpisał umowę na realizację kolejnej ważnej inwestycji, która poprawi dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność budynku szkoły dla osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich użytkowników mających trudności z poruszaniem się. Budowa zewnętrznego szybu windowego, montaż nowoczesnego dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych pozwolą na swobodniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z obiektu. Wartość inwestycji wynosi ponad 900 tysięcy złotych, a zakończenie prac zaplanowano na listopad bieżącego roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
3: Mobilne planetarium w bibliotece, spotkania z Bogusiem Janiszewskim, eksperymenty, robotyka i programowanie. To tylko część atrakcji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach projektu Czy Kopernik zjadł piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. Nowy projekt edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pokaże, że nauki ścisłe mogą fascynować, inspirować i zachęcać do odkrywania świata, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
5: Najmłodsi uczestnicy projektu Dzieci w wieku przedszkolnym wezmą udział w cyklu edukacyjnych seansów Zaobserwuj Wszechświat. W przestrzeni wokół biblioteki pojawi się mobilne kino sferyczne, które przeniesie młodych odkrywców w sam środek kosmosu. W wyjątkowej, immersyjnej przestrzeni dzieci poznają planety, gwiazdy i galaktyki oraz dowiedzą się, jak wygląda Wszechświat. Nauka połączona z widowiskową formą projekcji stanie się na pewno niezapomnianym doświadczeniem i pierwszym krokiem do poznawania astronomii. Jednym z wydarzeń wydarzeń projektu będą dwa spotkania pod tytułem Nieziemskie rozmowy z Bogusiem Janiszewskim, autorem książek popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań uczniowie klas 1-3 przekonają się, że o kosmosie można opowiadać w prosty, ciekawy i pełen humoru sposób. Dowiedzą się m.in. czym są czarne dziury, który obiekt we wszechświecie porusza się najszybciej oraz dlaczego wiele zjawisk zachodzących w kosmosie można zrozumieć dzięki obserwacji codziennego życia.
3: Miłośnicy nowych technologii będą mogli uczestniczyć w warsztatach Zakodujmy Wszechświat, które połączą astronomię z programowaniem i robotyką.
2: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas.

0: 10% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
1: I już teraz na antenie Trend Radia In Your Life. Labusz i serdeczna i ciepła dedykacja dla Oli. Pozdrowienia przesyła Rysiu. Napisał tego SMS-a ze Sanoka i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco. Zamawia twoją ulubioną piosenkę. Mało tego, pozdrawia swoich przyszłych szwagrów. Damian, Bartek, dla ciebie i dla ciebie. Gorąca i serdeczna dedykacja. I oczywiście przyszły szwagier o was doskonale pamięta i wie, co lubicie muzycznie, też się dzisiaj pojawi.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Ale to zabrzmiało, moi drodzy. To jest jeden z większych hitów, który ja osobiście uwielbiam, bo to
2: ja
1: i słynna Melanie
2: Thornton.
1: Tak, i słynny Life.
2: No pewnie.
1: No właśnie. Tak gramy na 101.9.9.5.2 FM. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy czynnie uczestniczą w swoich wakacjach, czyli wypełniają je w 100%. Jak na przykład Karolina, pozdrawiam gorąco. Karolcie z Tarnowa.
2: A ja pozdrawiam moją Karolcie, która obecnie jest, Marcin, wiesz gdzie, na wypoczynku?
1: Gdzie?
2: W Danii. Była wczoraj jeszcze w Szwecji,
1: ponieważ... To nie za ciepło, to nie za gorąco.
2: No właśnie, 25 stopni.
1: No to całkiem dobrze.
2: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, tak?
2: Pewnie, zadowolona jest bardzo.
1: Tak, i Marcina Rogale pozdrawiamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, on się do nas tutaj zameldował dzisiaj. No wczoraj był w okolicach Warszawy, a dzisiaj już odpoczywa na
2: przygotowaniach na Święto Wojska Polskiego.
1: Tak, a dzisiaj już na Szeszelach. Także pozdrawiamy bardzo gorąco.
2: Pozdrawiamy, Marcinie, tam wyślij jaką fotę z wody.
1: Wyślij fotę, jak tam u ciebie, słuchajcie,
2: jakieś suweniry.
1: Podpytać po prostu, bo to jest naprawdę część wyjątkowa naszego kochanego globu i myślę, Marcinie, że to jest bardzo odpowiedni kierunek dla ciebie, żeby odpocząć, żeby naładować baterię, bo wiemy, że pracę masz wymagającą, która, no właśnie, nie bierze jeńców.
2: Marcin,
1: tak się tutaj
2: przyślij
1: wydaje.
2: Tam jakie suweniry.
1: Dokładnie. Jakie suweniry chcesz?
2: No jakieś fajne, z Seszelów.
1: Z Seszelów, tak?
2: No.
1: No właśnie, moi drodzy, jak jesteście gdzieś, jak na przykład pani Ela z panem Kazimierzem w Ciechocinku na przykład, wysłała nam piękne zdjęcie zachodu słońca, za to bardzo dziękujemy. O, jesteśmy naprawdę radzi, że możemy wam to relacjonować na żywo. Mamy też informacje od pana Tadeusza, który jest w Ustce, też piękna tutaj, że tak powiem, aura otaczająca, ale też mamy osoby, które są na wypoczynku, na przykład w Iwoniczu czy w Rymanowie, jak na przykład pan Marian czy pani Małgosia, tak? I gorąco i serdecznie was pozdrawiamy, nasi słuchacze z całego świata, z całej Polski wysyłają do nas piękne foty, za co wam bardzo dziękujemy.
2: No
1: oczywiście
2: pewnie,
1: cieszy nas. Cieszy nas informacja, że odpoczywacie po prostu. Jesteście na wakacjach i możecie trochę naładować...
2: Złapać powietrza, tak, naładować baterie. To bardzo, bardzo ważne. No, żeby się nie zastać, że tak powiem, w tej rutynie codziennej.
1: Tak, nie każdy ładuje baterii, jak na przykład Ania, która nie ładuje baterii, a kondensator.
2: No tak, tak. Tak, Marcinie, ja jestem chodzącym agregatem.
1: Trendy listy, moi drodzy, czas na to. Już teraz pojawia się na początek wylot, a później dwie propozycje. Przejdźmy do, że tak
2: do
1: powiem,
2: wylotu.
1: Rzeczy merytorycznych, bo jak słyszycie, się znowu rozstrajamy.
2: Tak jest. Alien Mighty i Deszcz w wylocie. No, żegnamy się z tym duetem, ale panowie już przyszykowali nowości, także wyczekujcie, że tak powiem. Natomiast dwie propozycje. Axwell, Whatever Turns You On. Tak jest. To też bardzo, bardzo fajny kawałek. Jeżeli chodzi o propozycję drugą. Alan Walker i Fate.
1: A no myślałem, że Fate, co ty robisz? Ten kawałek faktycznie był wielokrotnie na miejscu pierwszym.
2: Bardzo.
1: To jest król, słuchajcie, miejsca pierwszego jeszcze podczas takich wyjątkowych trend list, które były prowadzone przez moją skromną osobę.
2: Ty musiał powiedzieć, że to on prowadził. No taki cały sam Marcinek. Nasz narcyz.
1: Musiałem podkreślić, że wykreśliłaś mnie z tego programu na stałe.
2: Marcin, znasz zespół Łzy. Oni napisali ten hit po poznaniu ciebie. Wiem, bo mi wokalistka mówiła.
1: Tak?
2: Tak, tak, to ten Marcin Mikoś wie, że to nim jest narcyz. Ja mówię, naprawdę? Pani Saro.
1: Przemilczę temat.
2: No
1: idźmy
2: właśnie
1: dalej. Moi drodzy, pierwsza dziesiątka, no właśnie, i w pierwszej dziesiątce pierwsza
2: dzisiaj dziesiąteczka,
1: piątkę.
2: Może być dziesiątka.
1: No
2: piątka.
1: Właśnie, może piątka.
2: Tobi Romero i Fly High dzisiaj z miejsca, no, drugiego w spadku, ale uważam, że nadal piąteczka to bardzo dobra lokata. Coraz wyżej pnie się nasza jaślanka Roxy Węgiel z hitem Niech Będzie Nam, który pochodzi z jej najnowszej płyty Błękit. Na trzecim Duke Dumont, Miss de Manière, no niestety opuszcza miejsce pierwsze. Na drugim Hugel Moving to the Sun, też coraz wyżej, ale waszym numerem jeden jest Let's Go i Rise. Coś mi się wydaje, że lata milenijne.
1: Ale nie wiem, ja wracałem do domu i słuchałem właśnie trendy listy w wykonaniu oczywiście prowadzenia Ani Minasian i pojawiło się to nagranie, ja się od razu w nim zakochałem.
2: No
1: to
2: super,
1: muszę,
2: jest, tak.
1: Tak,
2: na
1: muszę potwierdzić. Mm-hmm. Potwierdzić
2: zimny
1: i potwierdzam.
2: Łokieć.
1: Tak, jak najbardziej.
2: No full, dobre
1: mi się tam
2: jedzonko.
1: Po prostu beat podoba, wiesz?
2: No
1: to jest pierwsza
2: dobry
1: sprawa, którą muszę podkreślić.
2: Ale głos wokalistki też.
1: Something, pamiętasz takie nagranie? Pewnie, że pamiętasz.
2: No pewnie, że tak gramy często zresztą. 20.
1: Tak, a teraz gramy oczywiście wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam przyjaciółkę Magdalenę i proszę o zagranie utworu Hollywood. Oczywiście pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco. Pozdrowienia też dla przyjaciela, tak, Natana, i proszę o zagranie utworu Promise You 82 Major. Mamy też serdeczne życzenia z okazji urodzin dla Marysi z Wróblowej. Życzą siostry Ania, Ela i Gosia. Zagrajcie Justynę Lubas, Maryśka. Ale jeszcze wcześniej dedykacja dla Marcina, który skończył żniwa.
2: O proszę. Poważnie. Pięknie. Marcinie, to no czas właśnie. Na świętowanie,
1: I
2: ale będzie w sobotę.
1: Teraz razem z tobą. A czego w sobotę? Można przecież od ręki, od razu.
2: No można, ale w sobotę jest 15 sierpnia.
1: A wiesz, kto zamówił dla ciebie tę piosenkę?
2: Kto?
1: Właśnie nie napisał, kto.
2: Ach, szkoda.
1: Ale on wie.
2: Tak, tak. Ale małymi kroczkami do przodu.

Maryśka, Maryśka, Justyna Lubas pojawiła się na naszej antenie. Trendy Radio, drodzy Państwo, Trendy Radio i granie na żądanie w toku i oczywiście Wasze gorące i serdeczne hity, pozdrowienia, dedykacje, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich kochających dobrą muzykę. Taką tutaj tezę postawił Aleksander, który pozdrawia swoich kolegów z pracy, a jest związany z, no co tu dużo mówić, branżą motoryzacyjną. Bardzo proszę o zagranie Dragostea Dintei dla moich kolegów, którzy mają, no właśnie, nie lada problem z wykorzystaniem pewnych rozwiązań technicznych przy odbudowie. Cokolwiek to znaczy. Chodzi o Ozone i Dragostea Dintei, to jestem pewien.

0: I serdeczne pozdrowienia, dzień dobry, proszę o piosenkę zespołu Master, Malowana Lala dla wszystkich słuchaczy w oryginale, Andrzej, z Krasnego Stawu, gorąco i serdecznie pozdrawiam, również panie Andrzeju, ściskamy od całej załogi Trendy Radia, kolejny SMS z pozdrowieniami dla pań robiących wieniec dożynkowy, Jessica Music, oj, wymasuj mnie Romanie. Pozdrawiamy bardzo gorąco panie, które, no właśnie, mamy okres tak sierpniowy, więc jak najbardziej już niedługo te piękne, wyjątkowe, słuchajcie, wieńce pojawią się wszędzie, a my oczywiście na tych dożynkach wszędzie wokół będziemy, więc relacje też się pojawią na antenie Trendy Radia. Kawałek Malowana Lala oczywiście pojawi się na naszej antenie, wcześniej serwis Kraj Świat, również informacje sportowe.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego ZOO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
3: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
2: Wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej zaś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu Alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
4: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
5: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
4: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
5: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
4: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody.
2: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maori i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
1: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, czyli trzykrotnemu złotemu medaliście Mistrzostw Starego Kontynentu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech Wołodymyr Myśliwczuk. Fajdek miał piąty wynik. Finał jutro. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie natomiast start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią wieczorem także państwo bukowieccy. Na rzutni kulą zobaczymy Konrada, a w sztafecie mieszanej 4x400 metrów pobiegnie najprawdopodobniej Natalia. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
7: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu, Natalię Bukowiecką.
8: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
7: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodziankę, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołowy.
9: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak z tych sztafetach.
7: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Kukureją. A robili to pod okiem nowego trenera José Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Hiszpański klub ma w planach rozegranie 3 meczów przedsezonowych, m.in. w środę z Deportivo La Coruña. W La Liga królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem.
0: A co w pogodzie? Pięknie, dlatego można śmiało powiedzieć, że ten tydzień będzie należał do tych raczej słonecznych. No i oczywiście też muszę zaznaczyć, że temperatury będą i są niczego sobie, ale znacznie przyjaźniejsze, aniżeli jeszcze kilka dni temu. Na przykład w nocy, ciepła noc, 17 kresek zobaczymy na termometrach. Dzisiaj też możliwe przelotne opady deszczu, wiatr zachodni 8 w porywach do 13, a sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Jutro 25 stopni, zachmurzenie umiarkowane, dużo słońca w regionie Podkarpacia i Małopolski, ale jeszcze więcej słońca w środę, no właśnie w regionie południowo-wschodniej Polski, pełne piękne słońce. W czwartek trochę więcej chmur, ale też niczego sobie, 25 stopni w nocy, no nie za ciepło, w okolicach 9-8.
10: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy

0: Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
2: Po 17. Po 17.
4: Obiecywaliśmy, już teraz pojawia się Mr. Dex na antenie Trend Radia, kawałek, który pojawia się na weselach bardzo często. No właśnie, tańczycie przy nim, choć nawet mimowolnie nie wiecie, że to nagranie. Malowana Lala na pewno znacie, pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy wybierają się na okolicznościówki, których w regionie, jakby nie patrzeć, w sierpniu nie brakuje.

Wracamy oczywiście do wielkich hitów. No i cóż, mamy tutaj, pojawia się Anastasia i dedykacja dla Marty od Piotra. Prosto z Jasła, te gorące i serdeczne pozdrowienia. My również ściskamy, a kawałek już teraz pojawia się na naszej antenie. 17 po 18 to granie na żądanie.

0: No cóż, moi drodzy, oj, wymasuj mnie, Romanie. Tak, piosenka powstała przy udziale sztucznej inteligencji i już teraz na antenie Trend Radia pojawia się ten wyjątkowy hit, ta wyjątkowa piosenka.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie.
0: O którą bardzo prosicie, bardzo. Z pozdrowieniami dla pani robiących wieniec dożynkowy. No, obiecałem, drugie panie, że to nagranie pojawi się. Napiszcie jeszcze do nas, z jakiego koła gospodyń, albo z jakiej miejscowości właśnie działacie, w jakiej miejscowości działacie i na jakich dożynkach będziemy mogli was, no właśnie, spotkać.
1: Chyba

Trend Radia. No właśnie, to jest Stay With Me, gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Izę. Życzę jej wszystkiego najlepszego, bo to jest wyjątkowy, piękny i rzeczywisty, słuchajcie, dzień dla niej. Dlaczego? Mamy rocznicę. A no to chyba, że tak. Pozdrawiamy gorąco. Największe i najgorętsze przeboje. 101.995.2 FM i gorące i serdeczne pozdrowienia. To są oczywiście przeboje, które cały czas wam towarzyszą na naszej antenie, a mamy też gorącą, serdeczną prośbę. No właśnie, o piosenkę, która pojawi się teraz na naszej antenie. Słuchajcie, grupa Baciary, tak, i kawałek specjalnie dla Ewy. Pozdrowienia przesyła Patryk, dedykacja muzyczna to Lazurowe spojrzenie. No właśnie, jakie to ma być lazurowe spojrzenie? Niech sobie uzmysłowię. Aniu, a takie? Poważnie? Dziwne. A takie ma być, okej. Okay. Ania przygotowuje dla was trend listę. No za chwilę informacje regionalne, ale wcześniej, no właśnie ten przebój.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z remontem drogi powiatowej ulicy Krośnieńskiej w Odrzykoniu zaplanowano okresowe zamknięcie odcinka tej trasy. Odcinek ulicy Krośnieńskiej zostanie czasowo wyłączony z ruchu w dniach 11 i 12 sierpnia. Utrudnienia będą obowiązywać w godzinach od 7 do 20. W tym czasie przejazd remontowanym fragmentem drogi nie będzie możliwy. Zamknięcie ma bezpośredni związek z prowadzonym remontem drogi powiatowej. Okresowe wyłączenie odcinka z ruchu jest niezbędne, aby zaplanowane prace mogły zostać wykonane. W czasie obowiązywania zamknięcia należy korzystać z wyznaczonych tras alternatywnych. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin prowadzenia robót oraz czasowego zamknięcia drogi może ulec zmianie.
2: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Trwa okres urlopowy i czas licznych wyjazdów zagranicznych. Aby podróż i przekraczanie granicy przebiegły sprawnie, warto z wyprzedzeniem przygotować się do wyprawy. Jak radzi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, planując podróż z wyprzedzeniem, sprawdźmy terminy ważności dokumentów. Pamiętajmy także, że każdy podróżny, w tym dzieci, muszą mieć swój dokument. Podstawowym dokumentem podróży jest paszport. Wykorzystywany jest on podczas podróży poza strefę Schengen. W przypadku wyprawy do krajów w strefie Schengen do podróży wystarczy dowód osobisty. Dokumenty te potwierdzają naszą tożsamość oraz obywatelstwo, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Upewnijmy się, czy w kraju docelowym wymagana jest wiza. Kompleksowe informacje o wymogach w poszczególnych krajach świata dostępne są m.in. w aplikacji Polak za granicą oraz w serwisie internetowym polskiego MSZ-u pod zakładką Informacje dla podróżnych. Pamiętajmy, że kontrola na granicy dokonywana jest nie tylko przez Straż Graniczną, przewożone towary sprawdzane są też m.in. przez służbę celno-skarbową. W przypadku przewozu towarów lub pamiątek z wakacji zawsze upewnijmy się, czy są one dozwolone i czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
1: W przypadku podróży do strefy nadgranicznej pamiętajmy o zakazie wejścia na pas drogi granicznej. Burmistrz Biecza podpisał umowę na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Bieckim Żłobku. Wartość inwestycji wynosi 325 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 299 tysięcy złotych w ramach resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2026. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę istniejącego placu zabaw oraz jego doposażenie. Projekt przewiduje m.in. wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni oraz budowę dojścia z kostki brukowej, montaż zestawu zabawowego, zagospodarowanie terenu zielenią, stworzenie przestrzeni zgodnej z wytycznymi programu, obejmującej strefy aktywności, odpoczynku i kontaktu z naturą. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do 11 grudnia bieżącego roku. Planując wypoczynek w wakacje, wiele rodzin decyduje się na wyjazd i wynajem miejsc noclegowych w różnych częściach kraju. Szukając idealnej oferty, możemy jednak natknąć się na oszustów, dlatego starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów i tym podobnych lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Dokładnie sprawdźmy dane, postarajmy się zebrać na jego temat jak najwięcej informacji. Jeżeli w ogłoszeniu podano bardzo mało informacji, na przykład tylko numer telefonu komórkowego, to już powinno wzbudzić naszą czujność, mówi Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
4: Warto sprawdzić opinie i oceny, ale nie na stronie obiektu, tylko na niezależnych stronach, dlatego że w przypadku, jeśli to ogłoszenie będzie fałszywe, to te opinie czy oceny również będą fałszywe, a będą miały tylko na celu uwiarygodnić to fałszywe ogłoszenie. Przy rezerwacji naszych obiektów korzystajmy z oficjalnych stron i sprawdzonych aplikacji po to, aby w razie nieprawidłowości liczyć na jakąś rekompensatę czy złożenie reklamacji.
1: Zachowujmy całą dokumentację związaną z transakcją, potwierdzenia przelewów, maile, zarówno te, które wysyłaliśmy, jak i te, które otrzymaliśmy.
0: Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
2: Udany wieczór tylko z Trendradiem.

Przebój, tak, moi drodzy, kolejny, który zagra na naszej antenie. To jest kawałek doskonale znany przez naszych słuchaczy i często też zamawiany. Proszę bardzo, Wataha, Nie zabieraj mi strun. Tak zagramy specjalnie dla, no właśnie, famy, tak? A tutaj informacja pojawia się na naszej antenie. No i oczywiście, moi drodzy, przenosimy się do Gorlic. Pozdrowienia przesyłają koleżanki z pracy. Pozdrawiamy też Marcina Rogale, który ma motto bardzo ładne, bo jest oczywiście osobą z wojska. Bóg, honor, ojczyzna. Oczywiście, że tak, Marcinie. W 100% się z tobą zgadzam. Marcin też podesłał, słuchajcie, zdjęcia z defilady, w której uczestniczył. No i pięknie zapowiada się, słuchajcie, na pewnie jakieś awanse, bo wygląda naprawdę po prostu wyjątkowo i zjawiskowo. Aniu, co myślisz? A?

Przebój za przebojem na antenie Trendy, oczywiście granie na żądanie, czyli słynna prywatka z Trendy Radiem. Pozdrawiam słuchaczy Trendy prowadzących, zagrajcie DJ Ramis i oczywiście Rhythm of Love. Pozdrawiam gorąco, my również mocno pozdrawiamy dla Krzysztofa, od Krzysztofa dla Ani z Grybowa, piosenka Ekipa, o jak miło, miło, miło. Mamy też pozdrowienia dla Ani z Grybowa od Krzysztofa i Baciary, letnie dni ma pojawić się taki przebój. Któryś z tych dwóch wybierzemy.

za to jest, moi drodzy. Wieniec robimy w Rożnowicach, Małopolskie, tak? Kołobiecza. Oczywiście miejscowość wyjątkowo was mocno ściskamy. Trend Radio was mocno też ściska i pozdrawia. No na pewno ten wieniec będzie piękny, przepiękny. Czekamy na informacje w sensie foty, która jest nam naprawdę bardzo, słuchajcie, potrzebna. Ania, czep się u roboty. Maciek czeka, tak? I tutaj hit pojawia się, taki SMS pojawia się na naszej antenie, ale mamy też kolejne pozdrowienia dla naszych kochanych córeczek Luizy i Olusi od mamy i taty. PS, czekamy na trasie. No i oczywiście piosenka ma pojawić się na naszej antenie. To dla córek i dla was Guzowianki Lipka.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
2: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka, i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
1: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
1: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
4: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
1: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
5: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
1: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
6: A spotkanie Świątek-Schneider o pierwszej w nocy polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
8: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 15 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu, termika chłodna i mokra, a biometr niekorzystny. Jutro już cieplusio, 26 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa mega słoneczna, 25 stopni, ale w nocy no zaskoczenie, bo na termometrach aj zimno, 9 stopni.
0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Mejki, gorąca i serdeczna dedykacja na naszej antenie. Pozdrawiam gorąco i serdecznie Basię, a miłe słowa przekazuje Antek. No i oczywiście dedykacja muzyczna pojawiła się na naszej antenie. To Mejk, tak nie musiało być. A teraz doktor Szłek, tak, zagramy. I to gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich, którzy pracują jeszcze... No właśnie.

7148, trendy.pl, to co macie do przekazania, przekazujcie. Za chwilę, no właśnie, trendy listę rozpoczniemy, oczywiście wakacyjne wydanie, gdzie będziemy odliczać 20 w 120. A wcześniej gorące i serdeczne. Ciepła dedykacja dla Marty. Pozdrowienia przesyła Robert. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam z Gorlic. Ciepła dedykacja dla Wiolki z Pilzna. Dedykacja od Krzysztofa. Tak, z Kamienicy Dolnej. Gorące i serdeczne pozdrowienia, całuski i serdecznie ściskam. Bardzo miło i fajnie. Pozdrawiam nasze koleżanki. No i tutaj pojawia się Basia i Renata. Dedykacja muzyczna od dziewczyn z pracy. No i oczywiście prośba o zagranie fajnego przeboju. Wybraliśmy coś od Marcina Rogali teraz, Voices. No właśnie, dawno tego nagrania nie słyszałem. Słuchajcie, rok 96, bardzo płodny, jeśli chodzi o muzykę eurodensową. Właśnie ten numer już teraz na naszej antenie. 17 minut po godzinie 19, ja za uwagę bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro o stałej porze, czyli tuż po godzinie 11. Będziemy w programie 90 na godzinę, a tymczasem miłego do usłyszenia.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hej, hej, hej, poniedziałkowicze. Ja wiem, że się nie chcę, bo z tego, co już zdołałam przeczytać, no to wszyscy są na nie. No ale w sumie to jest poniedziałek, a my też poniedziałków nie lubimy. No ale musimy je znosić. Co więcej, zapraszam na... No właśnie, program Trendy Lista, kolejne notowanie przed nami i wylot Lord Luxury i Colorado. Zaczynamy.
0: Wyloty.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Nord Luxury i Colorado przed chwilą w wylocie i nowość jako propozycja pierwsza od DJ-a Gromiego, Flying High. No ja jestem zakochana w tym hicie. Mega popowy, densowy krążek, idealny jak na latko. Także Gromi, no rzeczywiście sprawił nam tym mocną niespodziankę. Lecimy.
2: Propozycje. Love.

0: Gromi przed chwilą w propozycji pierwszej, a w drugiej jest i ona, królowa, jeżeli chodzi o DJ-kę, Peggy Gou, Ayra Starr, Woman. Także dziubasy, no jak jest Peggy Gou na ficie i ogólnie Ayra Starr, to wiadomo, że musi być mocno i tak też będzie. Zapraszam, lecimy, wakacje 2026. Czujecie?
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z remontem drogi powiatowej ulicy Krośnieńskiej w Odrzykoniu zaplanowano okresowe zamknięcie odcinka tej trasy. Odcinek ulicy Krośnieńskiej zostanie czasowo wyłączony z ruchu w dniach 11 i 12 sierpnia. Utrudnienia będą obowiązywać w godzinach od 7 do 20. W tym czasie przejazd remontowanym fragmentem drogi nie będzie możliwy. Zamknięcie ma bezpośredni związek z prowadzonym remontem drogi powiatowej. Okresowe wyłączenie odcinka z ruchu jest niezbędne, aby zaplanowane prace mogły zostać wykonane. W czasie obowiązywania zamknięcia należy korzystać z wyznaczonych tras alternatywnych. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin prowadzenia robót oraz czasowego zamknięcia drogi może ulec zmianie. Trwa okres urlopowy i czas licznych wyjazdów zagranicznych. Aby podróż i przekraczanie granicy przebiegły sprawnie, warto z wyprzedzeniem przygotować się do wyprawy. Jak radzi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, planując podróż z wyprzedzeniem, sprawdźmy terminy ważności dokumentów. Pamiętajmy także, że każdy podróżny, w tym dzieci, muszą mieć swój dokument. Podstawowym dokumentem podróży jest paszport. Wykorzystywany jest on podczas podróży poza strefę Schengen. W przypadku wyprawy do krajów w strefie Schengen do podróży wystarczy dowód osobisty. Dokumenty te potwierdzają naszą tożsamość oraz obywatelstwo, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Upewnijmy się, czy w kraju docelowym wymagana jest wiza. Kompleksowe informacje o wymogach w poszczególnych krajach świata dostępne są m.in. w aplikacji Polak za granicą oraz w serwisie internetowym polskiego MSZ-u pod zakładką Informacje dla podróżnych. Pamiętajmy, że kontrola na granicy dokonywana jest nie tylko przez Straż Graniczną. Przewożone towary sprawdzane są też m.in. przez Służbę Celno-Skarbową. W przypadku przewozu towarów lub pamiątek z wakacji zawsze upewnijmy się, czy są one dozwolone i czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
1: W przypadku podróży do strefy nadgranicznej pamiętajmy o zakazie wejścia na pas drogi granicznej.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wyjątkowe koncerty, zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, niezwykli artyści i niepowtarzalna atmosfera końca wakacji. Tak zapowiada się tegoroczna edycja festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie, który odbędzie się w dniach od 26 do 30 sierpnia w Beskidzie Niskim i Beskidzie Sądeckim. Tegoroczny program łączy artystów reprezentujących różnorodne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat przez folk i alternatywę po współczesny pop. Festiwal to jednak znacznie więcej niż koncerty. Każde wydarzenie stanie się okazją do odkrywania niezwykłego dziedzictwa szlaku architektury drewnianej w Małopolsce oraz poznawania lokalnej kultury i tradycji. Na uczestników czekać będą prezentacje regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, warsztaty rękodzieła oraz nizania korali, degustacja wód mineralnych oraz regionalnych przysmaków i ziół. W trakcie trzech plenerowych koncertów nie zabraknie też mobilnego punktu informacji turystycznej Małopolski Kamper oraz widowiskowej obecności balonu na ogrzane powietrze podczas dwóch koncertów plenerowych w Wysowej Zdroju oraz Sękowej.
4: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
6: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
7: Po wylocie i propozycjach nasza dwudziecha. No i dzióbki, no przed. Musimy to włączyć. Zara Larsson, Lash Life. No ja jestem zakochana w tym hicie i nie spodziewałabym się, że po tylu latach przerwy nadal ten kawałek no będzie tak świeży, no bo ma już w zasadzie 11 lat. Następnie na 20. Axwell, Whatever Turns You On. Oj, czyli lecimy w tym kierunku. Dęsóweczki się kłaniają. Pięknie.

71 48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 19 Ave Meet Me in the Dark z 17, 18 Alok J-Lo Everything's Fine z 19, a na 17 Aleksandra Stan i Baila Morena z 20. 19.

Rafale, pozdrawiam serdecznie i ja uważam, że jest to mega giga pomysł, no bo w zasadzie lato w Polsce jest takie dosyć ładne, no trzeba to przyznać, wiadomo jest deszczowo, ale jest też

0: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia.
1: 15 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa już cieplusia, 25 stopni, ale w nocy no zimno, bo tylko 9.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: Przypominam również o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendlista, z tym, że no, muszą być to nowości. No i cenzuralne, tak. O tym też pamiętajcie, bo często podsyłacie hity, których no niestety nie mogę włączyć i też... No aż chciałoby się, bo naprawdę beat jest dobry, ale no niestety, moi drodzy, nie tym razem. 13. You Not Us i Flipside ze 12. Na 12. jest Jon, Marlon Hofstadt, I Like, dwulokatowy awans dzisiaj, a na 11. Subfocus Elevate w remiksie DJ Aloka z 9. 13.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Też oczywiście info do kierowców. No jest taki czas urlopowy, także dziubasy wiem, że korzystacie namiętnie z aplikacji Janosik. Tam również możecie znaleźć naszą stację radiową. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, bo wystarczy mieć włączony internet. I to samo tyczy się naszej aplikacji Trendy Radio na Wasze telefony. Czekam na screeny. Możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie, co tam porabiacie przy dźwiękach Trendy. A już teraz półmetek, bo na 10 Gorgon City Work It Out z 11, 9 Meduza Rani Silence z 8, a na 8 Ina With Way z 7, ale będzie
0: 10
2: w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Burmistrz Biecza podpisał umowę na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Bieckim Żłobku. Wartość inwestycji wynosi 325 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 299 tysięcy złotych w ramach resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2026. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę istniejącego placu zabaw oraz jego doposażenie. Projekt przewiduje m.in. wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni oraz budowę dojścia z kostki brukowej, montaż zestawu zabawowego, zagospodarowanie terenu zielenią, stworzenie przestrzeni zgodnej z wytycznymi programu, obejmującej strefy aktywności, odpoczynku i kontaktu z naturą. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do 11 grudnia bieżącego roku. Planując wypoczynek w wakacje, wiele rodzin decyduje się na wyjazd i wynajem miejsc noclegowych w różnych częściach kraju. Szukając idealnej oferty, możemy jednak natknąć się na oszustów, dlatego starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów i tym podobnych lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Dokładnie sprawdźmy dane, postarajmy się zebrać na jego temat jak najwięcej informacji. Jeżeli w ogłoszeniu podano bardzo mało informacji, na przykład tylko numer telefonu komórkowego, to już powinno wzbudzić naszą czujność. Mówi Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Warto sprawdzić opinie i oceny, ale nie na stronie obiektu, tylko na niezależnych stronach. Dlatego, że w przypadku, jeśli to ogłoszenie będzie fałszywe, to te opinie czy oceny również będą fałszywe, a będą miały tylko na celu uwiarygodnić to fałszywe ogłoszenie. Przy rezerwacji naszych obiektów korzystajmy z oficjalnych stron i sprawdzonych aplikacji po to, aby w razie nieprawidłowości liczyć na jakąś rekompensatę czy złożenie reklamacji.
1: Zachowujmy całą dokumentację związaną z transakcją, potwierdzenia przelewów, maile, zarówno te, które wysyłaliśmy, jak i te, które otrzymaliśmy.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Mieszkańcy miasta Krosna będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia Aktywne Krosno, cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych będącego częścią projektu Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami. W ramach projektu zostanie utworzonych 20 grup zajęciowych, w których udział będzie mogło wziąć łącznie maksymalnie 300 mieszkańców miasta. Uczestnicy mogą wybrać jedną z pięciu bezpłatnych form aktywności fizycznej. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Z każdej dyscypliny utworzone zostaną 4 grupy liczące maksymalnie 15 osób. Każda grupa realizuje 24 godziny lekcyjne zajęć: crossfit, yoga, zumba, nordic walking i samoobrona. Wszystkie zajęcia skierowane są do mieszkańców miasta w wieku od 7 roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić się wyłącznie na jedną wybraną dyscyplinę. Zapisy będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną od 17 sierpnia do 23 sierpnia poprzez wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie fundacji pktravel.pl.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Głosuj teraz 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Wyrywamy oczywiście karteluszkę z kalendarza. Obchodzimy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, moi drodzy, to wbrew pozorom no nie jest chyba dobra okazja, by hucznie je świętować, ponieważ no, w tym właśnie czasie odbywają się liczne wycieczki w góry, które prowadzą najlepsi przewodnicy. Także no, szapoba, czapki z głów, ponieważ to dzięki wam możemy czuć się w górach bezpiecznie. Także najlepsze życzenia dla wszystkich przewodników oraz ratowników górskich. Oprócz tego obchodzimy, z tego co widzę, Światowy Dzień Lwa. To ja tu przy okazji pozdrowię wszystkie osoby, które mają w sobie no takie lwie zapędy. Lwie serce, o, może tak. Dobra dzióbki, bo już czas nagli, a siódema czeka. Bryska, Janusz Walczuk, Dims, Myśl o mnie, dzisiaj trio w trzylokatowym awansie, na szóstym Duke Dumont, Miss de Manieres trzeciego, a na piątym nasza jaślanka Roxy z hitem Niech będzie nam, dzisiaj no niestety w formie jednolokatowego spadku.
2: Siedem.

A my głosujemy, nie śpimy, 7148 TRL. I tytuł nagrania, koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl, tam już bezpłatnie. Na czwartym Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ze szóstego, na trzecim Toby Romero, Fly High z piąteczki, a na drugim Let's Go Rise, aj, no niestety z pierwszego, także dzisiaj, no w tej topce nie będzie. Ja zapraszam do pozostania, bo już zaraz podsumowanie. 4.

Halko, halko, zapraszam na podsumowanko. Wylot Lord Luxury Colorado, propozycje Gromi Fly High, Peggy Goo Woman, na 20 Axwell Whatever Turns You On, 19 Ave Meet Me in the Dark, 18 Alok J. Low Everything's Fine, 17 Aleksandra Standby La Morena, 16 Zalia Tylko Kochaj Mnie, 15 Cascade Me Again, 14 Offenbach Four to the Floor, 13 Unitas Flipside, 12 Marlon Hofstadt I Like, 11 Sub Focus Elevate w Remix, 10 Gorgon City Work It Out, 9 Meduza Rani Silence, 8 In a Wiz Away, 7 Bryska Myśl o Mnie, 6 Duke Dumont Miss the Manier, 5 Roxy Niech Będzie Nam, 4 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Na 3 Toby Romero Fly High, 2 Let's Go Rise i zwycięża z miejsca 2 również imprezowy hicior, który po prostu kochacie. Hugel Ultranate Moving to the Sun. No to co, dęsimy? Dęsimy. 1.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, termika chłodna i mokra, a biometr niekorzystny. Jutro już przyjemniej, bo 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa cieplusia, 25 stopni, chociaż noc no nie taka przyjemna, bo na termometrach 9 stopni. Do usłyszenia, trzymajcie się, a ja życzę udanego wieczoru. Buziole!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Coraz bliżej ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
3: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
4: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
3: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
2: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
5: We don't have a license.
6: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
2: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
7: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć, z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
2: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki, ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean's Seven, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami już dla 11 województw. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Iga Świątek dziś w nocy powalczyła awans do półfinału turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 11 województwach. Najsilniejsze spodziewane są na północnym wschodzie. Tam może spaść do 55 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągać w porywach 115 km na godzinę. Alert RCB trafił do mieszkańców 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują maksymalnie do 3 w nocy. Do 111 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii, poinformował prezydent tego kraju, Abelardo de la Espriella. Dodał, że 87 osób jest rannych i zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratownicza. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodzie Kolumbii zamknięto dla ruchu 6 lotnisk cywilnych. Warszawski sanepid ustalił źródło zakażenia gruźlicą. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto nadzorem, a te narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzeczniczka sanepidu Katarzyna Dziurna, pytana o przypadek gruźlicy w jednym z przedszkoli. Dodała, że trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania. 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
2: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
1: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinałów. Grono najlepszej ósemki uzupełniła rozstawiona z dwójką Jelena Rybakina. Tej nocy o półfinał powalczy Iga Świątek. Ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w sezonie. Do tej pory Kanada i Świątek nie szły za sobą w parze, a turnieje nie były dla Polki zbyt szczęśliwe. Więcej Błażej Kulesza.
3: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
1: A spotkanie Świątek-Schneider o 1 w nocy czasu polskiego.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.